0: reklama. Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
7: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
6: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem je. Jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
8: Wentor. Największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
0: Reklama.
9: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
10: Weekendowy czas spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze. Dzień dobry, Magda Sobczak. Dzisiaj zachęcać Was będę do aktywności różnych, ale takich głównie chodzonych. Podpowiem, po co warto chodzić po Zielonej Górze, no bo nie wiem jak Wy, ale ja lubię spacerować z sensem i celem. Zdradzę też, jak bezpiecznie spacerować po lubuskich lasach w poszukiwaniu grzybów. No, przy okazji też podpowiem, jakich grzybów i gdzie szukać razem z moim gościem. No i zdradzę, czy faktycznie warto jechać do lasu. A jeśli tak, to do jakiego, bo mamy gwarancję, że jednak coś tam rośnie. Nie zabraknie też podczas naszego spotkania odrobiny kultury, a także chociażby przeglądu najważniejszych wiadomości. Zostańcie zatem koniecznie z Radiem Złote Przeboje. Gorąco do wspólnego spotkania Was zachęcam i zapraszam.
9: Tydzień w Zielonej Górze.
10: To zacznijmy może nasze spotkanie od wyjątkowych i, co ważne, bezpiecznych spacerów. Do lasu można wybrać się na ryby, jak śpiewał kabaret starszych panów, ale też śmiało można wybrać się na grzyby. I o tych grzybach porozmawiamy.
9: Czas wolny w Zielonej Górze.
10: Masz stresującą pracę, to zamiast do apteki lekarz wysyła cię do lasu. Brzmi to jak żart? No, nie w Japonii. Tamtejsi medycy na receptę przepisują Shinrin-yoku, czyli dosłownie kąpiele leśne. Nie chodzi tutaj o zbieranie grzybów czy intensywny jogging. Japońska recepta na zdrowie to powolny, uważny spacer i chłonięcie lasu wszystkimi zmysłami. Badania naukowe potwierdzają, że drzewa wydzielają specjalne substancje obronne, nazywają się one fitoncydy i kiedy nimi oddychamy, w naszym organizmie spada poziom hormonu stresu. Stabilizuje się ciśnienie, a układ odpornościowy dostaje potężny zastrzyk energii. Japończycy traktują to tak poważnie, że kąpiele leśne są tam oficjalną częścią Narodowego Programu Ochrony Zdrowia. Może więc zamiast kolejnej kawy w biegu warto w ten weekend zafundować sobie darmową terapię w najbliższym zagajniku? A po co jeszcze warto wybrać się do lubuskich lasów? O tym już teraz usłyszycie w naszym programie.
9: Weekend w Zielonej Górze.
10: Jesienią częściej wybieramy się do lasu, chociażby na grzybobranie. Być może odczuwacie, że zmienia nam się klimat, bo ta jesień jest wyjątkowo ciepła i mimo wszystko mało mokra. A czy ten zmieniający się klimat ma wpływ na to, co i kiedy dzieje się w lesie? Odpowiedź na to pytanie zna Tadeusz Szyszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa.
11: Oczywiście mamy jesień teoretycznie, ale jak widzimy za oknem, jeszcze jest zielono, jest wydłużenie okresu wegetacyjnego. Ma to oczywiście duże znaczenie i duży wpływ również na naszą pracę leśników, ponieważ jesienne nasadzenia, odnowienia lasu przesuwają nam się w czasie i w tej chwili to może nastąpić dopiero gdzieś tam pod koniec października, na początku listopada. W tej chwili musimy oczywiście poczekać, aż ustanie wegetacja, czyli opadną liście, pączki się zasklepią i dopiero wtedy możemy ruszyć z sadzeniem lasu. Kiedyś aksjomatem było, że sadziliśmy jesienią wyłącznie gatunki liściaste, natomiast iglastych nie sadziliśmy. W tej chwili praktycznie możemy sadzić wszystkie gatunki i takie doświadczenia robiliśmy już w ubiegłych latach i one się powiodły.
10: A jak to jest z grzybami tegorocznej jesieni?
11: No z grzybami jest słabo, przynajmniej w naszym nadleśnictwie. Te grzyby pojawiały się przez całe lato, ale tylko na chwilę, no, ze względu na to, że deszcz padał systematycznie, ale bardzo niewielkie były to opady i nierównomierne. Czyli tam, gdzie spadło więcej deszczu, te grzyby natychmiast się pojawiały. Nie ma takiej stałej wilgoci w glebie, w ściółce i w związku z tym niestety, ale nie ma takiego ciągłego pojawu grzybów.
10: A gdzie i jakich grzybów szukać?
11: W takich brzozowych lasach to możemy szukać koźlaków, czyli koźlarz babka albo kozak czerwony. Jeśli chodzi o podgrzybki, no to głównie w sosnowych lasach. Prawdziwki rosną praktycznie i tu, ale muszę przyznać, że bogatsze w grzyby są te lasy iglaste.
10: Lasy iglaste to chociażby sosna. A skoro o sosnach mowa, to w lasach wokół Zielonej Góry jest ich naprawdę dużo. Według danych Nadleśnictwa Zielona Góra sosna zajmuje aż 88,7% powierzchni drzewostanów. Na tym terenie występuje łącznie 35 gatunków drzew. A kiedy się w takim lesie zgubimy, to na ratunek przyjść może nam nowoczesna technologia, a konkretnie rządowa aplikacja.
11: Tak, jest dostępna aplikacja MBDL, nasza leśna aplikacja, która udostępnia w trybie online mapy leśnej i ona też, tak powiem, udostępnia lokalizację własną. Więc można się zorientować, gdzie jesteśmy. Oczywiście nie każdy zna się na mapie, więc to też może mu niewiele pomóc, więc warto wiedzieć, że powierzchnia leśna jest podzielona na oddziały. To są takie prostokąty o powierzchni mniej więcej 25-30 hektarów i na narożniku tych prostokątów znajdują się słupki oddziałowe. Na nim narysowane są numery oddziałów. Wtedy możemy się zlokalizować na tej mapie, a jeśli dodzwonimy się do kogoś, do leśnika, czy nawet na 112, to możemy powiedzieć, gdzie jesteśmy, jaki to jest punkt i my jesteśmy w stanie bardzo szybko zlokalizować taką osobę w lesie.
10: Mówi Tadeusz Szyszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa. Korzystając z okazji, że rozmawiamy z Tadeuszem Szyszko, nadleśniczym Nadleśnictwa Kłodawa, warto też zapytać, czego w lesie absolutnie robić nie wolno?
11: No absolutnie nie palić ognia. Szukając grzybów trzeba pamiętać, że na piechotę, rowerem, prawda, nie wolno wjeżdżać do lasu. Taki wjazd do lasu może kosztować 500 zł, także nie zalecam.
10: No a o czym trzeba, odwiedzając lubuskie lasy, pamiętać?
11: No, musimy pamiętać o kleszczach, cały czas trzeba się zabezpieczać przed nimi. No, trzeba pamiętać o dzikich zwierzętach, drapieżnikach, które cały czas są w lesie, o dużych zwierzętach, które też mogą napędzić stracha. Nie należy się zbliżać do tych zwierząt, można poobserwować z daleka. Ostrożność przede wszystkim. Można się natknąć na przykład na ryczące jelenie. Trwa ten okres nazwany rykowiskiem. Od jakiegoś czasu odbywa się też ruja łosi, tak zwane bukowisko. Też można dziwne dźwięki usłyszeć, których jakby do tej pory nie słyszeliśmy i może nas dezorientować, prawda, co to jest. Jeśli chodzi o drapieżniki, jeśli czujemy się zagrożeni i ten drapieżnik się do nas zbliża, no to wtedy nie ma wyjścia, trzeba hałasować, trzeba starać się powiększyć swoją objętość, czyli machać rękami, to pozwoli odstraszyć. Ale generalnie w lesie zachowujemy się cicho, dopóki nie ma żadnego zagrożenia.
10: Czyli reasumując, wybierając się w tym roku na grzyby, warto mieć w telefonie bank danych o lasach, czyli oficjalną bazę lasów państwowych. Wystarczy wskazać konkretny fragment lasu, żeby zobaczyć informacje między innymi o jego składzie gatunkowym, wieku drzewostanu czy typie siedliska. A w przypadku Zielonej Góry możemy też zajrzeć w ten sposób między innymi do lasów w rejonie Góry Wilkanowskiej, Ochli, Łężycy, buchałowa czy zatonia. Czyli podczas kolejnego grzybobrania możemy sprawdzić nie tylko, jakie grzyby znaleźliśmy, ale też w jakim właściwie lesie je znaleźliśmy, jakie drzewa tam rosną i ile lat ma tamtejszy drzewostan. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać o bezpieczeństwie, szczególnie jeśli idziemy w kilka osób, dobrze założyć coś jaskrawego, żeby łatwiej się było nawzajem zauważyć.
9: Tydzień w Zielonej Górze.
10: Jeśli spędzacie nie tylko weekendy z Radiem Złote Przeboje, to być może każdego poranka budzi Was głos Grzegorza Pałki. To on od samego rana śledzi uważnie to, co dzieje się w zielonogórskiej pogodzie, zdradza, gdzie jechać, żeby w korkach nie stanąć, a także mówi o najważniejszych informacjach i wiadomościach mijającego dnia. I jak co weekend Grzegorz właśnie przygotowuje dla nas przegląd tych najważniejszych informacji mijającego tygodnia. A o czym mówić będzie dziś? Posłuchajmy.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
12: Grzegorz Pałka, zapraszam. Uwaga na oszustów, apeluje policja. Mieszkanka powiatu zielonogórskiego straciła ponad 6 tysięcy złotych po tym, jak chciała pomóc swojej koleżance. Niestety wiadomość z prośbą o finansowe wsparcie za pośrednictwem kodów BLIK w rzeczywistości wysłali złodzieje podszywający się pod jej znajomą. Sprawcy natychmiast zrealizowali wypłaty. Uważajcie. W Drzonkowie powstaną kolejne drogi. To duża inwestycja opiewająca na 2 miliony złotych, mówi prezydent Marcin Papierowski.
13: Kolejność wynika przede wszystkim z postulatów mieszkańców, z zaawansowanie opracowania dokumentacji, które opracowujemy w osobnym przetargach, w uzyskaniu pozwoleń na budowę, w harmonogramie, który sporządził wiceprezydent Tonder, i one schodzą sukcesywnie, zgodnie z planem. Dziś mamy 4 drogi do budowy.
12: Prace mają zakończyć się w ciągu 6 miesięcy z przerwą na okres zimowy.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
12: Trwa modernizacja dołka przy ulicy Sulechowskiej. To inwestycja, na którą bardzo czekali zawodnicy, działacze oraz kibice Lechii Zielona Góra, podkreśla w mediach społecznościowych prezydent Marcin Papierowski. Szczegóły zna Ewa Pasierbiewicz.
14: Najbardziej widoczną zmianą będzie nowa zadaszona trybuna na blisko 150 miejsc po przeciwnej stronie boiska od istniejącej. Poza tym powstanie budynek klubowego zaplecza z tarasem oraz infrastruktura pod strefę gastronomiczną, a za bramkami pojawią się 6-metrowe piłkochwyty.
12: Wykonawca planuje zakończyć działania do 22 grudnia, prowadząc je w sposób umożliwiający drużynie ciągłe korzystanie z boiska i rozgrywanie meczów. A Nowa Sól rozpoczęła zbiórkę liści i kasztanowców. To, żeby ograniczyć ilość szkodników, magistrat udostępnia worki. Po ich napełnieniu wystarczy zgłosić telefonicznie potrzeba odbioru. Szczegóły zbiórki urzędnicy opisali w mediach społecznościowych. A mieszkańcy gminy Czerwińsk mogą zapisać się na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. To 10 października między 9 a 15 będzie prowadzone stacjonarnie z wykorzystaniem zajęć teoretycznych i praktycznych. Szybsze połączenia kolejowe, nowa magistrala zachodnia czy terminale dla przewozów towarowych. To inwestycje mające zostać zrealizowane w Lubuskiem w ramach programu zintegrowanej sieci kolejowej. Iwona Wyciślok-Smolska.
15: Flagową inwestycją na ziemi lubuskiej ma być nowa linia kolei dużych prędkości, która pozwoli na podróż do 350 km na godzinę z Gorzowa w kierunku Szczecina i Poznania. Zaplanowana jest też budowa tak zwanej magistrali zachodniej, która połączy Gorzów i Zieloną Górę przez Międzyrzecz, Świebodzin oraz Sulechów.
12: Oprócz budowy nowych linii zmodernizowany zostanie też szereg szlaków przebiegających przez ziemię lubuską. Inwestycji w regionie nie brakuje. Pełną parą idą prace przy budowie mostów w Pomorsku, o czym poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Od strony Zielonej Góry powstaje podpora nurtowa, trwa też betonowanie pali pod kolejne elementy konstrukcji. A do 6 października będzie obowiązywać zastępcza komunikacja autobusowa. To dla osób korzystających z pociągów, o czym w mediach społecznościowych napisała gmina Świdnica. Autobusy zatrzymują się w Słonem na pętli przy Słonecznej.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
12: Zielonogórscy radni jednogłośnie wsparli budowę Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Zielonej Górze. W trakcie sesji zdecydowano, że z budżetu trafi na ten cel pierwsza transza w wysokości 629 tysięcy złotych. W ciągu kilku lat magistrat przeznaczy na inwestycje łącznie ponad 30 milionów, a samo centrum ma kosztować w sumie 300 milionów. Pozostajemy w temacie inwestycji. Trwa druga edycja budżetu obywatelskiego w Nowej Soli. O zmianach w sposobie głosowania opowie Ula Miszczak.
16: W poprzedniej edycji mieszkaniec dysponował pulą głosów, którą mógł podzielić między kilka projektów. Teraz zasada będzie prostsza. Jeden głos na zadanie inwestycyjne i jeden na projekt zielony, co, jak zapewniają nowosolscy urzędnicy, ma uprościć system. W przypadku głosowania w imieniu dziecka przez rodzica konieczne będzie dołączenie odpowiedniej zgody.
12: A samo głosowanie rozpocznie się już w najbliższy piątek. Zniszczone płyty na zielonogórskim

0: co innej formie. A 1 października na terenie Zielonej Góry zacznie obowiązywać ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu. To między 22 a 6 rano. Ponad 2 800 000 zł kosztować będzie budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim. Obiekt zlokalizowany w powiecie zielonogórskim będzie mieć m.in. garaż na 3 strażackie pojazdy. Teraz ważne informacje dla mieszkańców zainteresowanych przebudową ulicy Grobla w Nowej Soli. W najbliższy wtorek, 29 września, odbędzie się spotkanie dotyczące tej inwestycji. Gosia Mura.
1: Urzędnicy zapraszają osoby, które mają pytania, chcą zgłosić jakieś wątpliwości czy indywidualne uwagi. Będą przedstawiciele Wydziału Dróg Miejskich oraz Powiatowego Zarządu Dróg, a całość odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3.
0: To w godzinach między 17 a 19. A na Kilińskiego w Żarach powstanie niespełna kilometr ścieżki rowerowej i chodnika. Przebudowane zostaną też zjazdy i skrzyżowania. Całość uzupełni nowa zieleń i oznakowanie.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Weekendowy czas z programem Tydzień w Zielonej Górze trwa już za momencik. Rozwiązywać będziemy taką zagadkę, co łączy ulicę Wilczą, Lisią, Sarnią i Niedźwiedzią w Zielonej Górze. No oprócz tego, że są to ulice odzwierzęce, to za moment tam się będzie działo. Najpierw będzie gorzej, ale później będzie lepiej. Podążymy sobie też bachusikowym szlakiem przez Zieloną Górę.
2: Czekamy na to od lat.
3: W zielonogórskim Dżonkowie oficjalnie ruszyła duża ofensywa drogowa, w ramach której gruntowną modernizację przejdzie teraz aż 5 dotychczas gruntowych ulic. Prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski podpisał umowy z wykonawcami, co oznacza rychłe rozpoczęcie prac budowlanych, no i nieuniknione utrudnienia dla mieszkańców oraz kierowców. No ale znamy to powiedzenie, żeby było lepiej, no to musi być przez chwilę gorzej. Mówi prezydent naszego miasta Marcin Pabierowski.
4: Dziś mamy 4 drogi do budowy. Nowe drogi, czyli ulica Wilcza, ulica Lisia, Sarnia i Niedźwiedzia, Dżonków, Zielona Góra. Ponadto jeszcze jest realizowana ulica Zamkowa, o której informowaliśmy wcześniej. Co istotne, mamy wykonawcę nowego. Mamy wiele podmiotów, które chcą budować w Zielonej Górze. Czas realizacji to jest 6 miesięcy. Wartość robót ponad 2 miliony złotych. Co dla mnie fajne, to, że jest pozytywny głos mieszkańców. Są tu z nami mieszkańcy Dżonkowa. To więc realizujemy postulat, który wybrzmiał w wyborach, który jest fundamentem przede wszystkim, aby dobrze dojechać do lokali mieszkalnych, do domów, żeby było bezpiecznie i komfortowo. To więc kolejne 4 drogi są budowane. Kolejność wynika przede wszystkim z postulatów mieszkańców, z zaawansowania opracowania dokumentacji, które opracowujemy w osobnym przetargach, w uzyskaniu pozwoleń na budowę, w harmonogramie, który sporządził wiceprezydent Tonder, i one schodzą sukcesywnie, zgodnie z planem.
3: Podsumujmy. Metamorfozę przejdą teraz ulice Lisia, Wilcza, Sarnia oraz Niedźwiedzia. Powstanie tam łącznie około 800 metrów kwadratowych nowej nawierzchni z tak zwanej ekokostki przepuszczającej wodę. Wymieniono już tam także oświetlenie na energooszczędne LEDy, a koszt tych wszystkich inwestycji to ponad 2 miliony złotych, a czas realizacji ma wynieść 6 miesięcy z wyłączeniem zimy. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Zamkową, to prace na tej drodze również ruszą we wrześniu. Zyska ona podbudowę, nawierzchnię z ekokostki oraz system kanalizacji deszczowej. Ta inwestycja ma zamknąć się jeszcze w grudniu tego roku, a jej koszt to prawie 385 tysięcy złotych. Mówi dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami w Zielonogórskim Magistracie pani Irena Lutowska.
5: Obecnie droga jest gruntowa, częściowo szutrowa, natomiast docelowo w całości wszystkie 4 ulice, na które dzisiaj pan prezydent podpisał umowę na realizację, będą w konstrukcji utwardzonej w tak zwanej ekokostce. Natomiast to, co też wspominałam na konferencji, pas drogowy mamy dość szeroki, dzięki temu tą wodę, która nie zdąży przesiąknąć przez ekokostkę, będziemy odprowadzać w tereny zielone, tak żeby nie było problemów z odwodnieniem. Nie zdiagnozowaliśmy żadnych problemów z sieciami podziemnymi, więc takich kolizji nie powinniśmy napotkać. Tak jak powiedziałam, oświetlenie istniejące, uliczne, ale z nowymi energooszczędnymi oprawami. Wykonawca ma 6 miesięcy. Mamy świadomość tego, że do zimy nie zdążymy zrealizować wszystkich ulic. Okres zimowy będzie wyłączony z realizacji. Natomiast które ulice będziemy realizować jeszcze w tym roku, a które zaraz po zimie, to jeszcze wszystko przed nami. Będziemy szczegóły ustalać z wykonawcą.
3: Wykonawca inwestycji podczas konferencji zapewnił,

0: Wspomniał o 15-letnim doświadczeniu swojej firmy w podobnych realizacjach oraz zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców, a także informować ich o utrudnieniach z wyprzedzeniem.
1: Firma Transorder Plus, Piotr Patrzyk, wykonawca inwestycji. Na pewno na poszczególnych etapach będzie jakiś okres całkowitego wyłączenia danego elementu drogi dojazdu, z użytkowania po prostu, co będzie niezbędne do wykonania choćby właściwie podbudowy. Po wykonaniu podbudowy ten ruch będzie wznowiony dla mieszkańców, żeby zapewnić dostęp do posesji. Ten okres będzie bardzo krótki, będzie po prostu tylko okresem niezbędnym na wykonanie podbudowy tak naprawdę, czyli poszczególne etapy, odcinki dróg, bo będziemy to dzielić na etapy i poszczególne odcinki dalej, idąc głębiej. A później w okresie wykonania podbudowy ze względów technologicznych będziemy musieli ruch na danym odcinku po prostu zamknąć, tak? Czyli generalnie od skrzyżowania do skrzyżowania przez jakieś kilka dni roboczych będzie brak możliwości dojazdu przez dany odcinek. Naprawdę. Natomiast dookoła tego odcinka będą drogi przejezdne. Niedźwiedzia będzie również prawdopodobnie podzielona na dwa etapy tak naprawdę, gdzie po wykonaniu koryta i budowy pomocniczej, czyli z warstwy gruntu, również nie będzie dojazdu, natomiast w 50% odcinka drogi, tak? No, to jest jeden sposób technologicznie poprawny, żeby taką drogę wykonać. Niestety ona jest też za wąska i jest za wąski pas drogowy, żeby drogę podzielić szerokościowo na pół, także musimy pracę prowadzić pełną szerokością danej nawierzchni. Umowa przewiduje przerwę na okres zimowy. Jeżeli dobrze pamiętam, to mówimy o okresie od połowy grudnia do połowy marca. Plan jest taki, żeby do tego grudnia wykonać na gotowo ulicę Niedźwiedzią oraz ulicę Wilczą. Tak, dokładnie, ulicę Wilczą, czyli te krótkie łączniki, żeby wykonać na gotowo. Nie chcemy po prostu zostawiać rozgrzebane jakieś tam fragmenty robót dla mieszkańców, żeby nie utrudniać funkcjonowania przez ten długi okres przerwy.
0: Drogowcy i urzędnicy nie kryją, że przed mieszkańcami Drzonkowa wymagający czas. Przebudowa 5 ulic jednocześnie na tak zwartym terenie mieszkalnym to ogromne wyzwanie logistyczne. Dlatego kierowcy i piesi będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Choć najbliższe miesiące upłyną tu pod znakiem ciężkiego sprzętu, kurzu i objazdów, to końcowy efekt ma raz na zawsze rozwiązać problem dziur i błota po deszczach. Czy obietnice wykonawcy opłynnej i mało uciążliwej pracy zostaną dotrzymane? O tym przekonamy się już niebawem, a do tematów kolejnych etapów robót oraz aktualnych zmian w organizacji ruchu będziemy na bieżąco wracać w naszych serwisach informacyjnych.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
0: Zanim wyruszymy sobie bachusikowym szlakiem przez Zieloną Górę, zajrzymy do instytucji kultury, którą odwiedzają zarówno mali, jak i duzi mieszkańcy naszego miasta.
2: Co jest grane w Zielonej Górze?
0: A w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze teraz odrobina kultura, a nawet można by powiedzieć mnóstwo kultury, bo kulturalne miejsce odwiedzimy telefonicznie razem z Wami i ze mną na łączach kierowniczka działu impresariatu Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, pani Magdalena Pawlak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chyba użyję sobie takiej troszeczkę metafory, że jeśli chodzi o Lubuski Teatr, to tutaj spektakle i atrakcje dla mieszkańców naszego miasta niczym liście z drzew jesienią tak gęsto spadają.
3: Oj tak, zwłaszcza, że jesień też bardzo często kojarzy nam się z seniorami i już bardzo szybko zbliża nam się święto właśnie nasze seniorów i Lubuski Teatr również wchodzi w akcję Weekend Seniora z Kulturą i tutaj ukłon w stosunku do naszych seniorów. Będziemy mogli zaprosić ich na spektakl, który będzie grany 2 października o godzinie 19. Będzie to spektakl pod tytułem Balladyna w reżyserii Roberta Czechowskiego. Jest to piękny muzyczno-teatralny spektakl, a właściwie widowisko. Piękną muzyką Daniela Grupy, z pięknymi kostiumami i scenografią Adama Łódzkiego. Dzieje się mnóstwo na scenie. Piękna dekoracja, piękna muzyka przenosi nas w inny świat, w którym chcemy być i nie chcemy z niego wyjść. Także zapraszamy do Lubuskiego Teatru. Balladyna powraca na deski naszego teatru. Będzie można zobaczyć ten spektakl, a przeżycia gwarantujemy i piękny wieczór również, bo jest to naprawdę niesamowity spektakl. Spektakl, który opiera się na oryginalnym tekście Juliusza Słowackiego, także tutaj genialna kultura i wysoka kultura na pewno będzie. Spektakl jest przecudowny, także zapraszamy wszystkich i zapraszamy naszych seniorów. Bilety w promocyjnej cenie już do nabycia w kasie Lubuskiego Teatru, także serdecznie zapraszamy. 3 października o godzinie 12, czyli w niedzielę tradycyjnie, zapraszamy naszych najmłodszych widzów i tutaj tego dnia zapraszamy do Teatru Lalek na spektakl pod tytułem Wiatr, wiatr. Przepiękny spektakl, sensoryczny, bez jednego słowa, w którym jest tylko ruch i dzieci mogą brać udział w tym spektaklu. Dzieciaczki poznają i odkrywają, co to jest wiatr, jak to wszystko wygląda, jak działają niektóre przedmioty. Pierwsza część tego spektaklu jest związana z tym, że aktorzy pokazują bez jednego słowa, jak to wszystko działa, gdzie ten wiatr jest, jakie ma odgłosy, jak to wpływa na dzieci, a w drugiej części spektaklu dzieci mogą dotknąć wszystkiego, spróbować, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa i jak to wszystko idzie. Także niesamowity spektakl. Jest to spektakl dla naszych najnajów, czyli od 1,5 roku już spokojnie dzieciaczki takie malutkie mogą przyjść i serdecznie zapraszamy.
0: Jeśli chodzi o premiery Lubuskiego Teatru, to zajrzałam sobie na wasz repertuar i widzę, że tam też już są pewne przymiarki i dziać się będzie. Czy my coś więcej słuchaczom Radia Złote Przeboje w tym temacie możemy zdradzić, czy póki co jeszcze robimy tajemnicę?
3: Póki co robimy malutką tajemnicę, bo już plany jakieś mamy, natomiast za chwilkę już te plany wszystkie będą możliwe do opublikowania. Jeszcze czekamy na jeden sygnał i jeśli się uda, to w październiku zaprosimy wszystkich na pierwszą premierę, a jak się uda, to kolejna premiera już w grudniu.
0: Pani Magdaleno, wspomniała Pani, że bilety na 2 października na Balladynę są w promocyjnej cenie. Zastanawiam się, czy tutaj nasi zielonogórscy seniorzy mają mieć ze sobą legitymację emeryta, rencisty, dowód osobisty, czy wystarczy tak zwany symboliczny siwy włos na skroni?
3: Musimy mieć jednak ten dokument, na podstawie którego ta weryfikacja nastąpi, z tego względu, że nasi seniorzy wyglądają tak dobrze, że często nie możemy tego zidentyfikować, czy to rzeczywiście senior, czy to jakiś 16-latek. Więc zapraszamy z dokumentem. Ten siwy włos też czasami na pewno się przyda i jak zobaczymy, to też przymkniemy czasami oko, ale jednak tak, no musimy mieć ten dokument potwierdzający, że tym seniorem jesteśmy i te uprawnienia do tańszego biletu nam się należą.
0: Ta Balladyna w interpretacji Lubuskiego Teatru, jak sama pani wspomniała, to fantastyczne widowisko muzyczne, czyli jeśli chodzi o to słowo śpiewane, też damy się mu otulić. A seniorzy, to wiadomo, przyjdą, bo są zaproszeni w związku z dniami seniora, które za momencik ruszają w Zielonej Górze. A czy młodzież szkolna też często i gęsto Balladynę na deskach teatru ogląda, żeby nie musieć jej w podstawówce czytać? Widzicie, że jest taka tendencja, że wycieczki szkolne faktycznie do drzwi teatru pukają?
3: Tak, mam bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o młodzież i szkoły, które przychodzą do południa na tak zwane spektakle dla młodzieży i przed tymi spektaklami, które mamy zaplanowane właśnie tutaj na 2, gramy cały blok spektakli Balladyny dla naszych młodych widzów i tutaj mamy już komplety, dopisaliśmy nawet tytuły, bo bardzo dobrze nam się te spektakle sprzedają i widzimy, bo mamy już doświadczenie z zeszłego sezonu, jak młodzież świetnie reaguje na tym spektaklu, jak pięknie wchodzi w ten spektakl, ogląda i później go też przeżywa, bo mamy też takie sygnały od nauczycieli, którzy dzwonią do nas i są po prostu zachwyceni tą produkcją i mówią, że młodzież po prostu wychodziła niesamowicie przejęta, bo jest to spektakl, który bardzo wpływa na człowieka, także to nie jest spektakl, z którego się wyjdzie i idę dalej, tylko jest to spektakl, o którym na pewno przynajmniej 80% osób, które będą na tej widowni, pomyśli.
0: A ja obiecuję, że my jeszcze do opowieści o tym wyjątkowym spektaklu granym w Lubuskim Teatrze jeszcze w tej godzinie programu wrócimy i ponownie usłyszymy się z panią Magdaleną Pawlak, kierowniczką działu impresariatu. Natomiast jeśli mamy w głowie pytanie, co jest grane w Zielonej Górze, to sprawdźmy, na co warto wybrać się w ten weekend do kina. Jeśli kochacie Avengersów, to koniec gry w rozszerzonej wersji już już do zobaczenia na dużym ekranie, ale tutaj no, trzeba mieć zdrowie, bo film krótki nie jest. Natomiast jeśli bardzo lubicie Brada Pitta i chcielibyście zobaczyć go w zupełnie innej odsłonie na dużym ekranie, to polecam Waszej uwadze film zatytułowany W sercu dziczy. Dość częste i gęste seanse, jeśli chodzi o duży ekran w Zielonej Górze. Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego też jeszcze w ten weekend jest grany, ale seanse niezbyt częste, a to oznacza, że ten film już niebawem żegnać się będzie z 10. Muzą w Zielonej Górze. Gdybyście zatem mieli ochotę go zobaczyć, to jest chyba tak zwany ostatni dzwonek. A jeśli o dzwonkach mowa, no to 100 dni Misja Zeus, film o młodzieży szkolnej, którą znacie z filmu 100 dni do matury, też do zobaczenia na dużym ekranie.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: W programie Tydzień w Zielonej Górze wracamy już do opowieści o wyjątkowym spektaklu, który do zobaczenia na deskach Lubuskiego Teatru. To znakomite muzyczno-taneczne widowisko. Spektakl oparty na oryginalnym tekście Juliusza Słowackiego w reżyserii Roberta Czochowskiego z absolutnie wspaniałą muzyką Daniela Grupy oraz zjawiskową scenografią i kostiumami autorstwa Adama Łódzkiego. O czym mowa? Oczywiście o Balladynie.
2: Nie możesz tego przegapić.
0: A na antenie razem z Wami i ze mną ten weekendowy czas spędza kierowniczka działu impresariatu Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, pani Magdalena Pawlak. Rozmawiamy o wyjątkowości spektaklu Balladyna. Powiedziała pani, że to jest spektakl, który absolutnie zmusza nas do myślenia.
3: Spektakl jest bardzo wciągający i jeden raz, jak się nawet obejrzy ten spektakl, to nie wystarczy. Tam tak dużo się dzieje na tej scenie, ten spektakl jest tak absorbujący i tak dużo jest ruchu, muzyki, tańca, śpiewu i wszystkiego. I człowiek się jest bardzo przejęty, oglądając ten spektakl, że jeden raz to mało. Ja byłam już kilka razy i za każdym razem widzę coś innego. Za każdym razem jestem zachwycona inną sceną, z tego względu, że jak się człowiek skupi na jednej, nie widzi drugiej. A bardzo dużo scen dzieje się jednocześnie. I to wszystko jest tak ponakładane, że naprawdę obejrzenie tego jeden raz.
0: To za mało.
3: Tak, jest to mało i zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć go drugi, trzeci i dziesiąty, bo mamy taką osobę, która przychodzi, to młody człowiek i już oglądał chyba 6 razy i za każdym razem, jak wstawiamy, teraz tak samo, też dzwonił i też chce przyjść. To jest piękne, że młodzi ludzie też oglądają klasykę i chcą przyjść do tego teatru, bo to jest bardzo istotne. Bardzo istotne wykształcenie teatralne i kontakt młodego człowieka z teatrem po prostu wpływa na jego osobowość, na jego percepcję, na jego całe wychowanie. Także tutaj pokłon w stosunku do nauczycieli, którzy chcą przychodzić z młodzieżą i przychodzą tutaj do nas. I ta młodzież uczestniczy w tych spektaklach.
0: Pani Magdalena, my na temat kolejnego takiego spektaklu, który ociera się bardzo mocno o klasykę teatralną, zatytułowanego Gusła. Mam nadzieję, jeszcze będziemy rozmawiać w okolicach momentu, kiedy Gusła będą dość intensywnie grane na deskach Lubuskiego Teatru, a są to okolice Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych, bo nawiązują one do Dziadów Adama Mickiewicza. Czy tutaj też widzicie, że oprócz tych wycieczek szkolnych jednak są osoby już w wieku dojrzałym, które trochę inaczej patrzą na te dziady, nie jak na tę literaturę, z którą trzeba się było kolegować i spotykać podczas lekcji języka polskiego, ale tych takich świadomych dorosłych, którzy chcą tych mickiewiczowskich dziadów doświadczyć.
3: Tak, oczywiście. My ten spektakl zaczęliśmy grać jako spektakl w ramach przestrzeni sztuki. Na początku z tym spektaklem jeździliśmy i organizowaliśmy tak zwane spektakle plenerowe. I to się wszystko działo w plenerze, w różnych okolicznościach, na łąkach, w domach kultury, gdzieś w różnych takich przedziwnych miejscach. Nad jeziorem graliśmy też ten spektakl i to się bardzo ładnie wpisywało w całą koncepcję przestrzeni sztuki. I później zaadoptowaliśmy ten spektakl na spektakl grany w teatrze, czyli na scenie. I jest to naprawdę wartość dodana, bo jest to przepiękny spektakl, który porusza, wzrusza, i po prostu trzeba go zobaczyć, bo to, co się tam dzieje na tej scenie, to jest po prostu jakaś magia. I ciężko nawet to opowiedzieć słowami, Po prostu to trzeba zobaczyć i jak ktoś ma możliwość przyjechać do Lubuskiego Teatru, zobaczyć ten spektakl, to serdecznie zapraszamy. Uczestniczyliśmy z tym spektaklem w wielu konkursach, festiwalach i wszędzie zdobywamy naprawdę bardzo wysokie noty, więc warto zobaczyć. Spektakl jest przejmujący, zrobiony jest naprawdę genialnie. Stroje Adama Łódzkiego robią fenomenalną robotę przy tym spektaklu. No i sama koncepcja jest po prostu naprawdę świetna. Tutaj pan reżyser Grzegorz Bral, no naprawdę rewelacyjny spektakl.
0: A ja jeszcze chciałabym tylko dodać i poinformować wszystkich słuchaczy Radia Złote Przyboje w Zielonej Górze, żeby zobaczyć Gusła tej jesieni, to trzeba mieć refleks, bo ja zajrzałam na stronie internetowej teatru, no i tych miejsc jest już naprawdę niewiele.
3: Tak, uciekają. Gramy ten spektakl pod koniec października. Jest jeden spektakl właśnie dla widzów dorosłych. Reszta spektakli jest planowana dla młodzieży i tak jak mówiłam wcześniej, przy Balladynie, tak samo tutaj, bilety po prostu rozchodzą nam się jak świeże bułeczki. Dopisaliśmy już chyba 2 czy 3 spektakle, bo jest takie duże zainteresowanie, a jeśli jest możliwość, to my oczywiście robimy ukłon w stosunku do naszych młodych widzów i nauczycieli. Także jeśli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszamy. Jeszcze jakieś bilety są i można te bilety zakupić i wtedy no, wziąć udział w tym pięknym rytuale, bo to jest naprawdę niesamowite przeżycie.
0: Ale warto też być chyba w kontakcie z biurem obsługi widza, bo czasem zdarza się tak, że tej jesieni ktoś złapie katar i być może zrezygnuje ze swojego biletu, prawda?
3: Tak, oczywiście, zdarza się tak, więc czasami jak nawet gdzieś tam zabraknie tych biletów, bardzo prosimy o kontakt z impresariatem. Telefon można znaleźć na stronie internetowej. Zawsze służymy pomocą i zawsze staramy się pomóc tak, żeby widz mógł przyjść i zobaczyć spektakl.
0: A do tego byście Teatr Lubuski w Zielonej Górze odwiedzali, zachęcała Was dzisiaj na naszej antenie Magdalena Pawlak, kierowniczka działu impresariatu. Ja bardzo uprzejmie za to nasze radiowe spotkanie dziękuję.
3: Ja również, było mi bardzo miło i życzę miłego dnia.
0: I do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
0: Tę godzinę naszego spotkania z programem Tydzień w Zielonej Górze rozpoczęliśmy od wędrówki po okolicznych lasach w poszukiwaniu tego wszystkiego, co dobre. Podpowiedziałam Wam też, co warto mieć w swoim telefonie na wypadek zgubienia się. Jest taka aplikacja, która pomaga nam odnaleźć się w każdym zielonogórskim lesie. A teraz porozmawiamy o tym, co odnaleźć można na zielonogórskich ulicach.
2: Zwiedzaj z nami Zieloną Górę.
0: Chodząc po ulicach w Zielonej Górze, a szczególnie w takich miejscach, w których pojawiają się turyści, bardzo często natknąć można się, a właściwie czasami i potknąć się o zielonogórskie bachusiki. O tym, skąd się wzięły w naszym mieście, opowie na naszej antenie Hubert Małyszczyk, kierownik wizyt Zielona Góra.
4: Bachusiki to rzeczywiście jest taka wielka atrakcja miasta, która naturalnie rozbudowuje się z roku na rok. Już na tej turystycznej mapie miasta od kilkunastu lat te figurki rozrastają się, że tak powiem. To jest taka ciekawa inicjatywa, bo ona nawiązuje do kilkusetletniej tradycji winiarskiej miasta. Związana jest z bogiem wina Bachusem. No i niejako te bachusiki to jest taka rodzina Bachusa, która rozsiana jest po całym mieście i w różnych zakątkach miasta się znajdują te figurki. Duży sukces rzeczywiście tego pomysłu. Tak, to rzeczywiście jest tak, że w wielu miejscach w Polsce czy na świecie różne przestrzenie miejskie się jakieś figury pojawiają, jakieś pomniki, jakieś różne małe formy artystyczne. No w Zielonej Górze postawiono na bachusiki ze względu na tą naturalność, że to jest powiązane rzeczywiście z tą historią regionu i oczywiście doskonale one pasują tutaj do tej naszej przestrzeni. Na pewno sprzyja temu, że te bachusiki cały czas się rozrastają, to, że jest w Zielonej Górze jeden z najdłuższych deptaków w Polsce, więc jakby jest gdzie te bachusiki rozmieszczać, ale one nie znajdują się tylko w całym centrum miasta, znajdują się też na obrzeżach, w różnych miejscach. a to dlatego, że bachusiki są fundowane przez różne firmy czy mieszkańców Zielonej Góry, więc no, jak sobie kto zażyczy, no to tam może gdzie sobie postawić taką figurkę, więc no, jest to tutaj pewna dowolność. No ale oczywiście największa ilość jest wzdłuż tego ciągu spacerowego.
0: Musi być fundator danej figurki, no to już wiemy, ale jak to właściwie jest, że ten bachusik pojawia się konkretnie w tym danym miejscu?
4: Pierwsze kilka figurek było postawione przez miasto, tak, czyli fundowane przez miasto. One miały taki bardzo ogólny charakter, ale później powstawały różne grupy społeczne, stowarzyszenia, firmy, stawiały swoje figurki. Tak oto powstawały różne figurki związane no, z firmą transportową, ze strażakami, z ogrodnikami, z zegarmistrzem i tak dalej, i tak dalej. No więc to też jest taka bardzo fajna, delikatna forma promocji firm, które są w Zielonej Górze i oni też mają tą satysfakcję, że mogą gdzieś tam wzbogacić miasto, przy okazji się troszeczkę reklamując oczywiście. No i jeżeli jest taka wola, to w uproszczony sposób są zgody wydawane na postawienie takiej figurki. Rzeźbiarze muszą oczywiście przygotować taką figurkę. One muszą być w takim stylu nawiązującym rzeczywiście do bachusa, czyli takim troszeczkę rubasznym, troszeczkę ten bachus zawsze powinien być trochę taki pełny, chociaż są różne te formy, zależą się od rzeźbiarza, ale no, te elementy winiarskie powinny gdzieś tam towarzyszyć tym figurkom. No i oczywiście są detale związane z daną firmą, tak? więc to też urozmaicenie oczywiście, no, nie wszystkie są takie same, każdy ma jakiś swój charakterystyczny element.
0: No to ja tak zapytam teraz przewrotnie, bo takie pytanie, myślę, dość często się pojawia. Co było pierwsze? I nie myślę tutaj o jajku i kurze. Zapytam, bachus czy Zielona Góra?
4: Jest taka legenda, że to właśnie tutaj najpierw pojawiły się winnice, a później powstała Zielona Góra, więc ten bachus niejako, myślę, możemy go traktować tak troszeczkę przenośnie jako takiego założyciela, patrona tego miasta. Oczywiście te najdawniejsze dzieje nie są aż tak do końca opisane, ale rzeczywiście to winiarstwo towarzyszyło założeniu miasta od samego początku, więc możemy powiedzieć, że ta Zielona Góra z winorośli rzeczywiście wyrosła.
0: Teraz bardzo popularne są feminatywy, prawda? Ja jestem redaktorką, zatem muszę zapytać też o bachantki.
4: A tak, rzeczywiście. Jest też żeńska reprezentacja. Ona jest nieliczna, aczkolwiek coraz częściej pojawiają się te figurki kobiece. Bachantek, tak? No, bo tak byśmy mogli sobie określić te małe figurki, które są właśnie tej płci żeńskiej. No i rzeczywiście one urozmaicają tą przestrzeń i też oczywiście kobiety bardziej utożsamiają się z tymi bachusikami, które są płci żeńskiej, tak? Czyli z tymi małymi bachantkami, byśmy powiedzieli.
0: Ja mam takie w ogóle wrażenie, że te bachusiki są od zawsze w naszym mieście, ale czy my konkretnie możemy powiedzieć, kiedy pierwsze bachusiki pojawiły się na zielonogórskich ulicach?
4: No to jest tak, jak wspominałem, kilkanaście lat. 2010 rok bodajże pierwsza figurka powstała w przestrzeni miejskiej. My od samego początku wydajemy też mapy, które pozwalają zwiedzać miasto wraz z bachusikami. I co roku tak naprawdę wydawaliśmy jakąś mapę, także już mamy kilkanaście wydań tej mapy. I przez te kilkanaście lat rzeczywiście też obserwujemy, jak bardzo wzrosło zainteresowanie tym szlakiem bachusikowym. W międzyczasie stworzyliśmy również aplikację. W aplikacji mamy taką grę bachusikową, że można sobie odznaczać też te figurki, które już zobaczyliśmy. I to żyje oczywiście swoim życiem. Ludzie bardzo są zainteresowani tymi figurkami. No, mało kto przejdzie deptakiem i nie zastanowi się, co to jest za figurka, która gdzieś tam tu się pojawiła, tu po lewej, to po prawej stronie.
0: Wiadomo, że można sobie chodzić po zielonogórskich ulicach i, tak jak mówiłam na samym początku, potykać się prawie że o bachusiki. Na przykład na Winnym Wzgórzu to właściwie mam wrażenie, one jak grzyby po deszczu rosną. Ale gdybyśmy chcieli w jakiś taki uporządkowany sposób podążać podążać tym bachusikowym szlakiem, to skąd mapę wziąć możemy? Bachusikową oczywiście.
4: Tak jak mówię, jest aplikacja Wizyt Zielona Góra, bezpłatna aplikacja naszej instytucji i tam można w najprostszy sposób znaleźć taki szlak bachusikowy. I w naszych informacjach turystycznych w ratuszu czy w palmiarni można taką mapę bachusikową zakupić z kolei, tą drukowaną. Tak? Czyli jest forma bezpłatna i drukowana, co kto woli. Są fani jednej i drugiej wersji.
0: A o bachusikach i bachusikowym szlaku w naszym mieście opowiadał na naszej antenie Hubert Małyszczyk z Wizyt Zielona Góra. Nie wiem, czy wy macie swoją ulubioną bachankę albo bachusika. Ja zawsze jesienią czule spoglądam na zdrowitkę i życzę sobie dużo zdrowia. Wam również oczywiście.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: Już za moment w naszej audycji sporo będzie o precyzji, ale też o dużych zmianach w Zielonej Górze. Najpierw wzbijemy się w powietrze, a konkretnie polecimy na zawody w lataniu precyzyjnym. Sprawdzimy, na czym polega ta wymagająca dyscyplina, ile pracy trzeba włożyć w przygotowania i co właściwie czuje pilot, kiedy dowiaduje się, że właśnie został mistrzem Polski. A później przeniesiemy się w jedno z miejsc w centrum Zielonej Góry, które wkrótce może zmienić się nie do poznania. Teren przy gazowni czeka duża inwestycja, która ma nie tylko całkowicie odmienić ten fragment miasta, no ale przede wszystkim pomóc w walce ze skutkami gwałtownych ulew. Co powstanie pod ziemią, co pojawi się na powierzchni i czy dzięki tej inwestycji pontony i kajaki w centrum miasta rzeczywiście przejdą do historii? Więcej na ten temat już za chwilę. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w tej części programu. Koniecznie zostańcie ze mną. Zapraszam.
2: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
0: Tu nie wystarczy po prostu umieć latać. Trzeba perfekcyjnie znać trasę, pilnować czasu, kierunku i każdego szczegółu. Latanie precyzyjne to jedna z najbardziej wymagających konkurencji lotnictwa sportowego. Na czym właściwie polega? Tłumaczy Borys Ziobrowski z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
5: To jest bardzo dobre pytanie, bo zawsze jak mi je ktoś zadaje, to odpowiadam, że to jest to takie bieg przełajowy w lesie z mapą, tylko że w samolocie. Musimy być o określonym czasie, w określonym miejscu. Bufor jest tylko i wyłącznie plus minus 2 sekundy, co jest bardzo mało. Dodatkowo jeszcze musimy znaleźć zdjęcia oraz znaki wyłożone w terenie.
0: Nawigacja, dokładność, koncentracja i doskonałe panowanie nad samolotem. Właśnie te umiejętności decydują o wyniku. Co ważne, część z nich piloci zdobywają już podczas podstawowego szkolenia. Później potrzebne są godziny treningów i doskonalenia każdego elementu. I właśnie w tej wymagającej konkurencji znakomicie poradził sobie Bartosz Juszczak z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Zielonogórzanin został mistrzem Polski juniorów w lataniu precyzyjnym podczas 54. samolotowych mistrzostw Polski juniorów w Toruniu. Mistrzowski tytuł to jedno, ale emocje, które towarzyszą zwycięstwu, zostają z zawodnikiem na długo. Jak pan Bartosz wspomina moment, w którym dowiedział się, że został mistrzem Polski?
6: Było to dla mnie niespodziewane. Czekałem właściwie z werdyktem sędziów do samego końca. Na pewno jest to zaskoczenie, na pewno jest to przyjemne. Pamiętam, że do końca tego dnia, gdy ogłoszono wyniki, uśmiech mi nie znikał z twarzy. Na pewno jest to coś, co przypomina, dlaczego się to robi, dlaczego się trenuje, dlaczego się lata.
0: Za takim sukcesem stoją nie tylko emocje, ale przede wszystkim ciężka praca i przygotowania. W lataniu precyzyjnym nie ma miejsca na przypadek. Trzeba ćwiczyć nawigację, analizować trasy, doskonalić technikę pilotażu i przygotować się również mentalnie. Jak wyglądają przygotowania młodego pilota do zawodów tej rangi? O tym opowiada Bartosz Juszczak.
6: Myślę, że każdy pilot, który chce aspirować do latania sportowego, powinien przede wszystkim odważyć się spróbować. Nie jest to wcale tak wymagające z początku, jakby się wydawało. Przede wszystkim tych podstawowych umiejętności, które wymagane są na zawodach, każdy pilot uczy się już na etapie kursu. Jest to tak naprawdę taka esencja lotnictwa, którą trzeba wyszlifować i zejść w nawigacji z tej dokładności co do minuty uczonej na kursie, trzeba zejść do dokładności co do sekundy.
0: Powody do satysfakcji ma także Borys Ziobrowski, który w Toruniu po raz pierwszy wystartował w kategorii seniorskiej i zajął 10. miejsce. To bardzo dobry wynik na początku seniorskiej rywalizacji.
5: Jako mój debiutancki sezon w seniorach, myślę, że zadowolony. No na pewno wynik lepszy był osiągalny, jednak przez jakieś tam pojedyncze błędy, no ta 10. lokata mi się koniec końców trafiła. Niemniej, jak na pierwszy sezon seniorski, uważam, że to dobry wynik. Być może uda się w przyszłym sezonie występować w kadrze narodowej.
0: Sukcesy naszych lotników pokazują, że Aeroklub Ziemi Lubuskiej ma mocną reprezentację i skutecznie rozwija talenty pilotów. A latanie precyzyjne? To przede wszystkim sport, w którym każdy punkt ma znaczenie. Każdy szczegół może zdecydować o wyniku. A droga do mistrzostwa zaczyna się tak naprawdę od nauki podstaw. No i wielu godzin spędzonych pod skrzydłami. Gratulujemy serdecznie panu Bartoszowi mistrzowskiego tytułu, panu Borysowi świetnego debiutu wśród seniorów, no i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy reprezentantów Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. A kolejne 55. samolotowe Mistrzostwa Polski w lataniu precyzyjnym odbędą się w letnie wakacje w 2027 roku.
2: Nasza Zielona Góra.
0: Zostawiamy lubuskie niebo, schodzimy na ziemię, a dokładniej wybieramy się do centrum Zielonej Góry, bo tu czekają nas duże zmiany. Teren przy gazowni objęła duża inwestycja. Ma nie tylko zmienić wygląd tego miejsca, no ale przede wszystkim pomóc w rozwiązaniu problemu podtopień podczas gwałtownych ulew. To przedsięwzięcie, które połączy rozwiązania związane z retencją wody z nowym zagospodarowaniem przestrzeni. Co dokładnie zmieni się przy gazowni, jak będzie działać cały system, no i kiedy będziemy mogli wreszcie zobaczyć efekt końcowy? O tym już teraz do posłuchania w naszym programie.
2: Czekamy na to od lat.
0: Zdjęcia mieszkańców naszego miasta w pontonach i kajakach na ulicach w centrum Zielonej Góry być może wkrótce będą już tylko wspomnieniem. Po gwałtownych ulewach woda potrafi szybko pojawiać się na ulicach Starówki i Śródmieścia. Teraz miasto chce ten problem ograniczyć, a jednym z najważniejszych elementów będzie inwestycja przy dawnej gazowni. Teren przy ulicy przy gazowni ma zmienić się nie do poznania. Pod ziemią powstanie 7 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 1700 metrów sześciennych, a na powierzchni będzie nowy parking, zieleń i ogrody deszczowe. O tym, co dokładnie powstanie w tym miejscu i dlaczego inwestycja jest ważna dla Centrum Zielonej Góry, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
7: Kilka etapów to zadanie obejmuje, przede wszystkim budowę, zakopanie 7 dużych zbiorników retencyjnych, które przetrzymają wody opadowe, ochronią miasto przed nawałnicami, przed podtapianiem kamienic i ulic. Będą nowe nawierzchnie parkingowe, rozszczelnione, będą ogrody deszczowe, nowe nasadzenia, drzewostan, poprawa i wypełnienie tego skweru nowymi nasadzeniami oraz budowa monitoringu miejskiego oraz nowego oświetlenia, czyli duże zadanie kompleksowe o wartości ponad 11 400 000 zł. To jest szerszy projekt dla miasta Zielonej Góry o wartości 80 milionów, czyli przebudowa całej Starówki, przebudowa starej gazowni oraz rewitalizacja 4 parków miejskich. Doświadczenia, historia tego miejsca, nawet często komiczne, jak ludzie tu na pontonach pływali, chcemy z tym skończyć. Dlatego pozyskałem pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i bardzo odważny, horyzontalny, przełomowy projekt, jeśli chodzi o wody opadowe, o nawałnice, które często występują. Tak, te zbiorniki przechwycą wody opadowe i w sposób uspokojony odprowadzą je do kanalizacji. Chcemy unikać tego podnoszenia studzienek, tych gejzerów, które wcześniej były. To jest bardzo odpowiedzialny, bardzo inżynierski projekt dla miasta Zielonej Góry. Żadnych wycinek tutaj nie będzie. Przede wszystkim będzie upiększenie tego miejsca zielonego, nowe chodniki, mała architektura, zgodnie z wnioskami ogrodnika miasta, nowe nasadzenia, które dodatkowo jeszcze zacienią i upiększą to miejsce.
0: Sercem całego przedsięwzięcia będą jednak zbiorniki. Podczas intensywnego deszczu mają przejąć nadmiar wody, a później pozwolić jej na kontrolowane odprowadzanie do kanalizacji deszczowej. Chodzi o to, by podczas nawalnych opadów kanalizacja nie była przeciążona. Jak dokładnie będzie działał ten system, wytłumaczy to nam Marcin Wawrzyński, prokurent zielonogórskich wodociągów i kanalizacji.
8: One będą zbierały wodę opadową tutaj z tego terenu, jak również z terenu przy Filharmonii, z całej zlewni. Jak się napełnią, to wówczas zostaną przez inteligentny system przepompowywane przepompownią do kanalizacji miejskiej. One mają za zadanie zretencjonować wodę, czyli po prostu przytrzymać ją aż do momentu, gdy się zbiorniki napełnią wówczas, gdy nie będzie już deszczu, przepompować ją dalej do kanalizacji stopniowo. W tej chwili jest tak to wygląda, że no, zbiera się woda i w części ulicy po prostu stoi jej około pół metra. Mieszkańcy nie mogą ani przejść, samochody mają utrudniony przejazd. Myślę, że ten problem zostanie rozwiązany właśnie przez budowę tych zbiorników.
0: Ale inwestycja to nie tylko to, co znajdzie się pod ziemią. W miejscu obecnego parkingu powstanie 106 miejsc postojowych, w tym stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami. Częściowo przepuszczalna nawierzchnia ma ułatwiać wsiąkanie wody. Pojawią się też nowe drzewa, nasadzenia i ogrody deszczowe. Teren zyska również nowe oświetlenie, monitoring, ławki i elementy małej architektury. Całość inwestycji kosztować ma ponad 11 milionów złotych, a wykonawcą prac jest Budimex. Prace będą prowadzone etapami, żeby możliwie ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Jak będzie wyglądała organizacja prac i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym opowie Łukasz Kuziela, dyrektor kontraktu z firmy Budimex.
9: Prace będą etapowane i na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby ludzie mogli korzystać z tych przyległych terenów w sposób nieutrudniony. Począwszy od kluczowej części tej inwestycji, czyli wykonanie zbiorników retencyjnych na wody deszczowe, co pozwoli zagospodarować ten nadmiar wody w tym miejscu. Następnie rewitalizacja nawierzchni, parkingów, mała infrastruktura i zagospodarowanie zieleni.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, przebudowany teren przy gazowni powinien być gotowy pod koniec 2027 roku. Zamiast miejsca, które podczas ulewy kojarzyło się z wodą zalegającą na ulicach i parkingu, ma powstać nowoczesna przestrzeń, która jednocześnie będzie pełnić ważną funkcję w systemie gospodarowania wodami opadowymi. I to właśnie jest najważniejsza część tej inwestycji. Woda, której podczas ulewy jest za dużo, ma najpierw zostać zatrzymana, a dopiero później bezpiecznie odprowadzona. A przy okazji teren przy gazowni zyska więcej zieleni i zupełnie nowe oblicze. Inwestycja jest częścią większego programu gospodarowania wodami opadowymi w Zielonej Górze, na który miasto pozyskało łącznie prawie 80 milionów złotych dofinansowania.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
0: Są takie sprawy, których nie da się załatwić jednym kliknięciem. Są też pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź w internecie. I właśnie wtedy przydaje się człowiek po drugiej stronie biurka. W Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 9B działa sala obsługi klientów lubuskiego oddziału NFZ. To miejsce dla tych, którzy zamiast formularza, infolinii czy też ekranu komputera potrzebują po prostu przyjść i porozmawiać z pracownikiem. Można tu między innymi zweryfikować ubezpieczenie zdrowotne, uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, czy otrzymać informacje dotyczące leczenia i spraw związanych z działalnością NFZ. Pracownicy pomagają też w sprawach związanych z internetowym kontem pacjenta i profilem zaufanym. Ale za tymi urzędowymi nazwami kryją się przecież bardzo zwyczajne ludzkie sytuacje. Ktoś nie wie, gdzie skierować wniosek, ktoś inny nie jest pewien, czy ma prawo do konkretnego świadczenia, a jeszcze ktoś po prostu nie potrafi odnaleźć się w świecie elektronicznych usług. I wtedy można przyjść, pobrać numerek, poczekać na swoją kolej, usiąść naprzeciwko człowieka, który wysłucha pytania i spróbuje wskazać rozwiązanie. Bo choć coraz więcej spraw załatwiamy przez internet, to czasem najważniejszą usługą nadal pozostaje zwykła rozmowa twarzą w twarz.
10: Tak, to jest dość istotne. Dzisiaj idziemy w cyfrowe usługi. Wiemy, że to jest ważne, bo świat się zmienia i my tak samo się zmieniamy, tak? Bo mamy internetowe konto pacjenta, IKP i to jest bardzo istotne. Ale wiemy, musimy pamiętać o osobach starszych, tych nawet bym powiedział wykluczonych cyfrowo, których no, nie mają dostępu do tego. I tutaj sala obsługi klienta jest bardzo istotna, bo oni tu mogą przyjść i bezpośrednio z pracownikiem załatwić swoją sprawę.
0: Mówił Edward Jakubowski, dyrektor lubuskiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. A w jakich sprawach mieszkańcy Zielonej Góry przychodzą najczęściej osobiście do lubuskiego oddziału NFZ?
10: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jest taki chyba najważniejszy składnik, których osoby przychodzą, bo 62% osób to jest właśnie, stara się i chce wyrobić tą kartę, albo ją zgubił, albo straciła ważność i tutaj ta karta na wyjazd jest bardzo istotna, jeśli poruszamy się w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej. Później takim właśnie drugim to są sprawy takie już mniej ważne, bym powiedział, ale też ważne, bym powiedział, tutaj z naszego punktu widzenia, no bo to są sanatoria. Wiemy, że dużo osób chce wyjechać do sanatoriów, podleczyć się, ale też i inne elementy, czyli niektórzy chcą uzyskać pomocy właśnie w uzyskaniu, czy mają darmowe dane świadczenie, czy nie, czy muszą za to zapłacić, jak to wygląda, ale też no, składają mi też skargi, tak, na świadczeniodawcę.
0: Och, oby tych ostatnich było jak najmniej, bo to będzie świadczyło o wysokiej jakości usług. Załatwianie spraw związanych ze zdrowiem wcale nie musi oznaczać utraty zdrowia przez samotne przedzieranie się przez formularze, strony internetowe czy urzędowe procedury. W sali obsługi klienta zielonogórskiego NFZ można po prostu przyjść i porozmawiać z człowiekiem. Jeśli więc mamy pytanie, wątpliwość albo nie wiemy od czego zacząć, warto przyjść, zapytać i poprosić o pomoc. Bo czasem kilka minut rozmowy może naprawdę oszczędzić dużo czasu, nerwów i niepewności.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory, Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Reklama.
12: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
13: Weekend. Wreszcie i nareszcie. Mam nadzieję, że dla większości z nas jest to taki moment i czas, w którym możemy odpocząć, zregenerować się i nabrać sił na nowy nadchodzący tydzień. Dzień dobry, Magda Sobczak, gorąco witam i zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje na spotkanie z programem Tydzień w Zielonej Górze. Będziemy podsumowywać wydarzenia mijającego tygodnia, ale nie zabraknie też u mnie takich propozycji, które mogą przydać się przy planowaniu czasu wolnego. Będzie o pasji, dzięki której w Zielonej Górze tworzy się coś wyjątkowego. Opowiem o tym, co nowego czeka nas w naszym mieście. Nie zabraknie też propozycji bardzo kulturalnych. Zachęcam zatem gorąco. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
12: Tydzień w Zielonej Górze.
13: Zielonogórski skwerek pod Topolami wkrótce zmieni się nie do poznania. Dobrze znane i okryte, no póki co niezbyt dobrą sławą miejsce w śródmieściu Zielonej Góry przejdzie teraz gruntowną metamorfozę. Ma być przede wszystkim bezpieczniej, ładniej i nowocześniej. A największą atrakcją tego miejsca stanie się tężnia solankowa. Czy to wystarczy, by faktycznie skwerek pod Topolami przestał być kojarzony z niebezpiecznym miejscem?
14: Radosław Rodzik, radny miasta Zielonej Góry i radny ze Śródmieścia, właśnie z tego między innymi centrum tutaj miasta Zielonej Góry. Mamy taką nadzieję, ponieważ ten teren będzie ulegał takiej rewitalizacji, żeby tak, po pierwsze jakby otworzyć tą przestrzeń, czyli troszeczkę tych tutaj zaułków ciemnych, tych lat polikwidować, otworzyć to na bardziej taki teren zielony, z ławkami, z tężnią solankową. On będzie też doświetlony, będzie odpowiednio monitorowany. Nam oczywiście zależy jako radnym, żeby młodzież też tutaj była i osoby starsze, żeby siadały, tylko żeby wykluczyć te akty wandalizmu, takiego niefajnego zachowania, które pewno myślę nikomu nie odpowiada, czy jakiegoś głotnicznego, czy agresywnego. Myślę, że to się sprawdzi. To jest też, tak jak już mówiłem na konferencji, taka trochę moja teoria tych zielonych, takich drobnych wysp w tym mieście, które jest zagęszczone, przecież te kamienice są wysokie na Śródmieściu i dzięki działaniu między innymi miasta, prezydenta naszego, pracy radnych, udaje się te niektóre etapy otworzyć, zazielenić, tak jakby przestrzeń zagospodarować, taki wprowadzić pewien ład i porządek. No bo umówmy się, tutaj to nie do końca spełniło swoją rolę i pomimo tego, że przecież są tutaj ławki, to jednak i dochodziło do takich częstych informacji z policji o zagrożeniach różnego rodzaju zakłóceniach porządku, pobiciach, niestety różnego rodzaju typu zachowaniach, ale też i pozostawiono tu śmieci, rzucano coś czasami, więc to było takie też niefajne. Jak to trochę zagospodarujemy, przemodelujemy, doświetlimy, dosadzimy, to myślę, że to będzie taka fajna inwestycja, która będzie kolejnym takim etapem przystanku na Śródmieściu zarówno dla młodych, jak i dla starszych.
13: Paweł Kochański, architekt miejski Zielonej Góry, mówi, dlaczego miasto właśnie teraz zdecydowało się na modernizację skweru pod Topolami.
11: Wynika to z tego, że ten teren był wykonany około 15 lat temu. W tamtym roku odbyły się konsultacje społeczne i mieszkańcy, myślę, że tutaj głównie okolicznych budynków mieszkalnych, skarżyli się, że po pierwsze tutaj jest troszkę niebezpiecznie wieczorami po zmroku, dwa, że brakuje tutaj ławek, trochę więcej zieleni, i te postulaty, które wynikały z tych konsultacji społecznych, w tym projekcie zostały zrealizowane. Czyli będzie trochę więcej roślin, będą dosadzone drzewa, te, które tutaj wypadły. Mur, który tutaj mamy po tej stronie, będzie miał więcej otworów, w związku z tym nie będzie on takim zaułkiem ciemnym. No a na środku powstanie tężnia solankowa, tężnia soliczna, więc zupełnie zdrowy element taki. W okresie upałów tutaj na pewno będzie to popularne miejsce i będzie się dobrze tutaj siedziało na ławeczkach. Wydaje mi się, że teren jest fajny, to jest fajne miejsce w centrum miasta. Za nami jest budynek, uważam, bardzo uroczo i dobrze zaprojektowany. Wprawdzie jest to toaleta miejska, może nie wprawdzie. To jest toaleta miejska, nie ma się co wstydzić, ale jest dobrze zaprojektowany ten teren, więc utrzymujemy ten charakter i pierwotny zamysł pierwszego projektanta, pierwszej architektki został tutaj uszanowany w zupełności.
13: Wprowadzone zmiany mają raz na zawsze rozwiązać problem nocnych, uciążliwych imprez w tym rejonie. Znikną stare stoły spod wiatr, pojawi się za to nowoczesny monitoring. Całość ma być gotowa za 14 tygodni, więc pierwsi spacerowicze skorzystają z nowej przestrzeni jeszcze w tym roku. A o szczegółach tej inwestycji wartej 675 tysięcy złotych mówi wykonawca remontu Maciej Jakuboszczak.
15: Kiedy wchodzimy, fizycznego, dokładnego planu nie ma, lada dzień. Kilka dni organizacji, zamówienia, tutaj najwięcej jest elementów do zamówienia. Teren nie jest bardzo duży i nie jest jakoś strasznie skomplikowany, aczkolwiek pracy troszkę jest na takim małym kawałku budowy. Do wykonania pan architekt już dokładnie wszystko wymienił. Na środku będzie stała tężnia, będą ławeczki, jest ten mur do przebudowy, będą cztery otwory, będzie odsłonięty, jest oświetlenie do zrobienia, monitoring. Bierzeli wszystko, nawierzchnia oczywiście do przerobienia.
13: Skwer pod Topolami w nowej odsłonie ma tętnić życiem, zielenią i przede wszystkim dobrą energią. No to ja trzymam kciuki za sprawny remont i powiem szczerze, nie mogę się już doczekać pierwszych spacerów w tym odmienionym, przyjaznym zakątku Zielonej Góry.
12: Tydzień w Zielonej Górze.
13: Nagrody kulturalne miasta Zielona Góra to coroczne wyróżnienia przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. We wrześniu tego roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Pałacu w Zielonej Górze Zatoniu uhonorowano kolejnych wybitnych artystów i animatorów, przeznaczając na ten cel łącznie 80 tysięcy złotych z budżetu magistratu. Wyróżnienia wręczono w kategoriach indywidualnych oraz zespołowych.
16: Oczywiście wręczamy 8 nagród indywidualnych, 4 nagrody zespołowe dla ludzi z pasją, ludzi, którzy tworzą tożsamość miasta. Przede wszystkim za tymi osobami stoją lata ciężkiej pracy, warsztatów, spotkań, wykucia wielu talentów. To więc dzisiaj jest ta uroczysta sesja, aby docenić przede wszystkim poświęcenie tych osób dla rozwoju tworzenia kultury w mieście.
13: Mówił prezydent miasta Marcin Pabierowski. A jak na te wyjątkowe wyróżnienia zareagowali sami nagrodzeni?
17: Bartek Żak, Muzeum PRL. Nie lubię poniedziałek. Może powiem standardowo, że wiadomo, mówi się zawsze, że każdy jest zaskoczony, ale my naprawdę, bo jesteśmy niewielkim obiektem, niewielką stodołą, która została przerobiona na muzeum, i fajnie, że budzimy pozytywne emocje i niezależnie od tego, kto jakie ma poglądy, co lubi, to jednak przyjeżdża do nas i budzą się tam wspomnienia, więc za to bardzo dziękujemy, za to wyróżnienie. Jakimś zbiegiem okoliczności udało nam się stworzyć te nasze media społecznościowe w taki sposób, że bardzo nas cieszy to, że coraz częściej słyszymy, że przyjechały do nas osoby z Polski, tylko i wyłącznie do nas, a przy okazji pytają, co jeszcze można zwiedzić w Zielonej Górze, więc to jest fajne, bo jesteśmy takim dodatkiem, który też reklamuje nasze miasto. Generalnie przyjeżdża do nas cały przekrój wiekowy, ale wiadomo, ktoś, kto tak powiem, liznął tamtego czasu, nawet jeszcze pamiętając, że u babci coś takiego stało, coś takiego było, to przyjeżdża, więc to są z reguły osoby powyżej 30 roku życia na pewno, aczkolwiek młodych też nie brakuje.
13: Oprócz Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, wyróżnienia zespołowe trafiły również do Kabaretu K2. Tu doceniono go za błyskotliwą satyrę, dynamikę oraz wieloletnie współtworzenie zielonogórskiego zagłębia kabaretowego. Nagroda w postaci wyróżnienia trafiła także do Teatru 4 Kąty, zespołu muzycznego Echa. A jeśli chodzi o wyróżnienia indywidualne. Te znalazły się chociażby w rękach Elżbiety i Ireneusza Sawickich.
18: Pyta Sawicka, nauczyciel Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji w Domu Harcerza. Jestem nauczycielem w studiu piosenki Rezonans.
19: Ireneusz Sawicki też w tej samej placówce, tej samej pracowni muzycznej, studio piosenki Rezonans, nauczyciel.
18: No, duże zaskoczenie, ale bardzo miłe zaskoczenie. Jesteśmy zaszczyceni, się czujemy. No właśnie, tak sobie podsumowywałam i myślę, że w dobrym momencie, myślę, że to jest nagroda, która jest piękną nagrodą, takim wyróżnieniem za wieloletnią pracę, może czasem niezauważalną, bo to nie zawsze słyszymy, częściej słyszymy o tych wielkich sukcesach, no, które są podawane gdzieś tam w mediach naszych wokalistów, ale ja uważam, że bardzo, bardzo ważny jest taki element, gdzie nie zawsze można tą naszą pracę pokazać i ten wkład w kulturę, w to wychowanie naszej młodzieży, bo jest dużo takich mniejszych sukcesów, o których tylko my wiemy, ale bardzo istotny dla rozwoju młodych adeptów uczestnictwa w kulturze.
13: To może korzystając z okazji zapytajmy jeszcze pana Ireneusza o to, jak to się robi, że jest się ze sobą zarówno na scenie życiowej w postaci małżeństwa, jak i scenie zawodowej. Czy bywa trudno?
19: Dogadujemy się, także nie robimy przynajmniej przy dzieciach tego problemu. Jeśli nawet jakieś mamy różne zdania, dogadujemy się chyba z jakimś tam skutkiem nawet. Myślę, że no jak mamy tą nagrodę, chociaż ja myślę, nie wiem, może dlatego, że 40 lat już pracuję w tej placówce, bo 1 września minęło akurat moje 40-lecie jako jedyny pracownik, który od początku pracował, od 86 roku. Może też dlatego, no sukcesów trochę też jest. Na dzień dzisiejszy 1150 dyplomów z samych festiwali i konkursów ogólnopolskich, o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.
18: Dzisiaj
19: mniejszych to nie liczymy, bo będzie ich też tam z 500 przynajmniej.
13: Wyróżnienia indywidualne trafiły również do Agnieszki Czerson, Ewy Lewandowskiej, Katarzyny Grabias-Banaszewskiej, Małgorzaty Dobruckiej, Izabeli Sak i Wojciecha Klinsberga. Jeśli chodzi o te wyjątkowe kulturalne wyróżnienia, to co roku wnioski o przyznanie nagród mogą składać między innymi instytucje kultury, stowarzyszenia czy związki twórcze, a ostatecznego wyboru laureatów dokonuje kapituła powoływana przez prezydenta miasta Zielona Góra. Szczegółowe kryteria formalne oraz archiwum poprzednich edycji publikowane są na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Zielona Góra i na tym portalu też możecie zobaczyć fotorelacje z wręczania tych wyjątkowych nagród podczas tegorocznego winobrania. A ja jeszcze tylko powiem, że my do opowieści o Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku jeszcze w tej godzinie programu na pewno wrócimy.
12: Tydzień w Zielonej Górze.
13: A teraz na naszej antenie czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Podsumuje je dla nas Grzegorz Pałka.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
20: Ma być szybciej i bezpieczniej. Rozpoczynają się działania mające na celu unowocześnić zachodnią ścianę kolejową i stworzyć z niej ważny punkt na mapie krajowej, mówi Michał Pyzik z Portu Polska.
21: Przede wszystkim zmieni się skomunikowanie i Zielonej Góry, i Gorzowa Wielkopolskiego z resztą kraju. Z inwestycji przygotowywanych dla Zielonej Góry istotnych jest modernizacja magistrali nadodrzańskiej. Ona dzisiaj ma parametry 100-120 km na godzinę. Docelowo uzyskamy parametr 140-160 w średnim terminie, a długoterminowo nawet wybrane elementy tej magistrali nadodrzańskiej chcielibyśmy zmodernizować do 200.
20: Kluczowym planem jest skrócenie podróży na linii Zielona Góra-Gorzów. Docelowo pociągiem mamy dojechać w 60 minut. Lechia Zielona Góra doczeka się nowej trybuny z budżetu obywatelskiego. To nowa, zadaszona trybuna na blisko 150 miejsc po przeciwnej stronie wojska od istniejącej. Powstanie też budynek klubowego zaplecza z tarasem. 1 października w Zielonej Górze wchodzi w życie nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Nie będzie można kupić go na wynos od 22 do 6 rano.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
20: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu 2 kolejne akty oskarżenia w śledztwie w sprawie mafii paliwowej. Ola Brodziak.
22: W proceder zaangażowane były co najmniej 3 grupy przestępcze działające w Polsce. Straty z tytułu nieopłaconego podatku VAT za paliwo oszacowano na prawie 86 milionów złotych. Wśród oskarżonych w tym śledztwie jest łącznie 10 osób. Oprócz Polaków są to obywatele Łotwy i Arabii Saudyjskiej. Skalę i stopień skomplikowania całego postępowania odzwierciedla zgromadzony materiał dowodowy, który obejmuje 250 tomów akt.
20: Śledztwo w sprawie trwa od 2014, a w prokuraturze okręgowej w Zielonej Górze od 2019 roku. Na Kinińskiego w Żarach powstanie niespełna kilometr ścieżki rowerowej i chodnika. Przebudowane zostaną też zjazdy i skrzyżowania. Mieszkańcy gminy Czerwińsk mogą zapisać się na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. 10 października między 9 a 15 będzie prowadzone stacjonarnie z wykorzystaniem zajęć teoretycznych i praktycznych.
12: Tydzień w Zielonej Górze.
20: Uwaga na oszustów, apeluje lubuska policja. Mieszkanka regionu straciła 1500 zł, kiedy próbowała sprzedać przedmiot w internecie. Potencjalna klientka zadeklarowała zorganizowanie kuriera. Na e-mail przyszła wiadomość rzekomo z portalu dotycząca zamówienia wraz z linkiem kobiety.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
5: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Chcesz,

0: By twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś rockowe duety. No to będzie Meat Loaf i Patty Russo. Wokalistka, aktorka, która towarzyszyła artyście przez ponad 20 lat jego kariery. Nagrywała z nim największe przeboje i słychać ją było choćby między innymi w takim hicie jak I'd Lie For You. Występowała też w teledyskach, choćby w tej piosence, porównywalnej czasami z muzyką do Pięknej Bestii, bo w I Would Do Anything For Love, Meat Loaf wciela się w postać tego obrzydliwego. Ta współpraca Meat Loafa i Russo zakończyła się w 2014 roku, ponoć na koniec trochę się pokłócili, posprzeczali. Ale jak mówiła Russo w późniejszych wywiadach, absolutnie nie ma do Meat Loafa żadnego żalu.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: A gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Dzień dobry, weekend.
15: Dzień dobry.
14: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Aha, w Radiu Złote Przeboje, w jesienną niedzielę, chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki, czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżaki i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Silver Radio Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
7: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. 2 cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
8: Brakuje słów, myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
9: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
7: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
10: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
7: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. A nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku.
12: Radio Złote Przeboje.
6: Tym Mistrzostwem Europy siatkarze to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mont Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
9: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
8: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
10: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25-16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3-1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather play. Niecałe 3 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już jest godzina 10:00, zapraszamy na wiadomości.
13: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie, tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7:00, a głos uprawnieni mogą oddać do 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
14: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
13: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach 1000 osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
15: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkania. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
13: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także Złoto Ligi Narodów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. i sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3:50, no to wczesna pora. U nas dziś rokowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła dwa lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając dwie płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: Manam w Radiu Złote Przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki Dee. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No łatwo nie miał.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
22: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
21: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
22: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Gumbe i Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

tu Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszuwasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
5: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
5: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne rendezvous ze Złotymi Przebojami z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo rendezvous, no to na dobry początek kombi.

latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt, płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu Prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins, jego słynny kawałek Danger Zone, już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i jej Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
0: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
2: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
17: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
18: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy nic.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
5: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z siedmiorga kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
4: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stefan Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać, tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia, tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Po zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku. Zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. Jedenaście lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

w młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje, na zegarach za 8 minut będzie 15:00. Tu radio Złote Przeboje.

0: Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
7: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
6: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
8: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm. Reklama.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok-Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
6: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
7: Tak?
6: Reprezentacja Polski, tak.
7: Długo już czekacie?
8: Z godziny czekamy.
6: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
8: Lot Gold.
6: Lot Gold właśnie, tak.
7: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
9: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
10: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
7: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
11: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
5: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 15:00 to jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim, no to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, to na dobry początek T-Love i Warszawa.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. Yeah.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.

0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten, to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Jarek po najlepsze okazje.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Och, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence. Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Niej część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

i dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80. A ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16 obiecuję. Ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
10: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
11: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
12: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
9: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
13: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
9: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć. Tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen. A teraz nie dokazuj, Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak?
2: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w Radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśń ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Misiu! Chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
21: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
22: Ty, ale akcja.
21: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
22: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
23: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

Tak mi się wydaje, że tekst tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie, dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Reklama.
3: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
4: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
5: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
6: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
5: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
4: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
7: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze. No i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
4: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Pogoda.
11: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
9: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.

No i są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu, lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: A gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
15: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.

przyznać się, no przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość. Grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma okazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni za Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. 7 dan Aikido, 40 lat doświadczenia, egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis, zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela, Zielona Góra, aikido.zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido, sztuka walki bez walki.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
14: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
15: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tego go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
14: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
13: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenia rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
16: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
13: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
17: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
13: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią. łapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie,
1: potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy. Czas na odrobinę reggae. Bob Marley. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Monika Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo. I to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie fale, to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté. To nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: No te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot, ale wszystko jednak byśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Desertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Deserter skończył, a skandal wokalista Desertera powiedział, że nichu, że gramy, bo po prostu, bo tam było już niebezpiecznie, o tyle, że niebezpiecznie. Pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Desertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Monika Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Reclama.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespoła, dwa, jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera. Zachodź!

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Reklama.
19: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam.

0: To jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu. A więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście, ale ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki
2: więcej.
1: Moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i właściwie na nie czekają.
2: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
2: na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: Odrobina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, bo może do takiej trójki, zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. 7 dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido z gora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Weekend. Wreszcie i nareszcie. Mam nadzieję, że dla większości z nas jest to taki moment i czas, w którym możemy odpocząć, zregenerować się i nabrać sił na nowy nadchodzący tydzień. Dzień dobry, Magda Sobczak. Gorąco witam i zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje na spotkanie z programem Tydzień w Zielonej Górze. Będziemy podsumowywać wydarzenia mijającego tygodnia, ale nie zabraknie też u mnie takich propozycji, które mogą przydać się przy planowaniu czasu wolnego. Będzie o pasji, dzięki której w Zielonej Górze tworzy się coś wyjątkowego. Opowiem o tym, co nowego czeka nas w naszym mieście. Nie zabraknie też propozycji bardzo kulturalnych. Zachęcam zatem gorąco. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: Zielonogórski skwerek pod Topolami wkrótce zmieni się nie do poznania. Dobrze znane i okryte, no póki co niezbyt dobrą sławą miejsce w śródmieściu Zielonej Góry przejdzie teraz gruntowną metamorfozę. Ma być przede wszystkim bezpieczniej, ładniej i nowocześniej. A największą atrakcją tego miejsca stanie się tężnia solankowa. Czy to wystarczy, by faktycznie skwerek pod Topolami przestał być kojarzony z niebezpiecznym miejscem?
9: Radosław Brodzik, radny miasta Zielonej Góry i radny ze Śródmieścia, właśnie z tego między innymi centrum tutaj miasta Zielonej Góry. Mamy taką nadzieję, ponieważ ten teren będzie ulegał takiej rewitalizacji, żeby tak, po pierwsze jakby otworzyć tą przestrzeń, czyli troszeczkę tych tutaj zaułków ciemnych, tych lat polikwidować, otworzyć to na bardziej taki teren zielony, z ławkami, z tężnią solankową. On będzie też doświetlony, będzie odpowiednio monitorowany. Nam oczywiście zależy jako radnym, żeby młodzież też tutaj była i osoby starsze, żeby siadały, tylko żeby wykluczyć te akty wandalizmu, takiego niefajnego zachowania, które pewno myślę nikomu nie odpowiada, czy jakiegoś głotnicznego, czy agresywnego. Myślę, że to się sprawdzi. To jest też, tak jak już mówiłem na konferencji, taka trochę moja teoria tych zielonych, takich drobnych wysp w tym mieście, które jest zagęszczone, przecież te kamienice są wysokie na Śródmieściu i dzięki działaniu między innymi miasta, prezydenta naszego, pracy radnych, udaje się te niektóre etapy otworzyć, zazielenić, tak jakby przestrzeń zagospodarować, taki wprowadzić pewien ład i porządek. No bo umówmy się, tutaj to nie do końca spełniło swoją rolę i pomimo tego, że przecież są tutaj ławki, to jednak i dochodziło do takich częstych informacji z policji o zagrożeniach różnego rodzaju zakłóceniach porządku, pobiciach, niestety różnego rodzaju typu zachowaniach, ale też i pozostawiano tu śmieci, rzucano coś czasami, więc to było takie też niefajne. Jak to trochę zagospodarujemy, przemodelujemy, doświetlimy, dosadzimy, to myślę, że to będzie taka fajna inwestycja, która będzie kolejnym takim etapem przystanku na Śródmieściu i zarówno dla młodych, jak i dla starszych.
8: Paweł Kochański, architekt miejski Zielonej Góry, mówi, dlaczego miasto właśnie teraz zdecydowało się na modernizację skweru pod Topolami.
10: Wynika to z tego, że ten teren był wykonany około 15 lat temu. W tamtym roku odbyły się konsultacje społeczne i mieszkańcy, myślę, że tutaj głównie okolicznych budynków mieszkalnych, skarżyli się, że po pierwsze tutaj jest troszkę niebezpiecznie wieczorami po zmroku, dwa, że no, brakuje tutaj ławek, trochę więcej zieleni i te postulaty, które wynikały z tych konsultacji społecznych w tym projekcie zostały zrealizowane. Czyli będzie trochę więcej roślin, będą dosadzone drzewa, te, które tutaj wypadły, mur, który tutaj mamy pod tej stronie będzie miał więcej otworów, w związku z tym nie będzie on takim zaułkiem ciemnym. No a na środku powstanie tężnia solankowa, tężnia soniczna, więc zupełnie zdrowy element, taki w okresie upałów tutaj na pewno będzie to popularne miejsce i będzie się dobrze tutaj siedziało na ławeczkach. Wydaje mi się, że teren jest fajny, to jest fajne miejsce w centrum miasta, za nami jest budynek, uważam, bardzo uroczo i dobrze zaprojektowany, wprawdzie jest to toaleta miejska, może nie wprawdzie, to jest toaleta miejska, nie ma się co wstydzić, ale jest dobrze zaprojektowany ten teren, więc utrzymujemy ten charakter i pierwotny zamysł pierwszego projektanta, pierwszej architektki został tutaj uszanowany w zupełności.
8: Wprowadzone zmiany mają raz na zawsze rozwiązać problem nocnych, uciążliwych imprez w tym rejonie. Znikną stare stoły spod wiat, pojawi się za to nowoczesny monitoring. Całość ma być gotowa za 14 tygodni, więc pierwsi spacerowicze skorzystają z nowej przestrzeni jeszcze w tym roku. A o szczegółach tej inwestycji wartej 675 tysięcy złotych mówi wykonawca remontu Maciej Jakuboszczak.
5: Kiedy wchodzimy, fizycznego, dokładnego planu nie ma, lada dzień. Kilka dni organizacji, zamówienia, tutaj najwięcej jest elementów do zamówienia. Teren nie jest bardzo duży i nie jest jakoś strasznie skomplikowany, aczkolwiek pracy troszkę jest na takim małym kawałku budowy. Do wykonania pan architekt już dokładnie wszystko wymienił. Na środku będzie stała tężnia, będą ławeczki, jest ten mur do przebudowy, będą cztery otwory, będzie odsłonięty, jest oświetlenie do zrobienia, monitoring, jeżeli wszystko, nawierzchnia oczywiście do przerobienia.
8: Skwer pod Topolami w nowej odsłonie ma tętnić życiem, zielenią i przede wszystkim dobrą energią. No to ja trzymam kciuki za sprawny remont i powiem szczerze, nie mogę się już doczekać pierwszych spacerów w tym odmienionym, przyjaznym zakątku Zielonej Góry.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: Nagrody kulturalne miasta Zielona Góra to coroczne wyróżnienia przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. We wrześniu tego roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Pałacu w Zielonej Górze Zatoniu uhonorowano kolejnych wybitnych artystów i animatorów, przeznaczając na ten cel łącznie 80 tysięcy złotych z budżetu magistratu. Wyróżnienia wręczono w kategoriach indywidualnych oraz zespołowych.
11: Oczywiście wręczamy 8 nagród indywidualnych, 4 nagrody zespołowe dla ludzi z pasją, ludzi, którzy tworzą tożsamość miasta. Przede wszystkim za tymi osobami stoją lata ciężkiej pracy, warsztatów, spotkań, wykucia wielu talentów. To więc dzisiaj jest ta uroczysta sesja, aby docenić przede wszystkim poświęcenie tych osób dla rozwoju tworzenia kultury w mieście.
8: Mówił prezydent miasta Marcin Pabierowski. A jak na te wyjątkowe wyróżnienia zareagowali sami nagrodzeni?
12: Bartek Żak, Muzeum PRL-u, nie lubię poniedziałek. Może powiem standardowo, że no wiadomo, mówi się zawsze, że każdy jest zaskoczony, ale my naprawdę, bo jesteśmy niewielkim obiektem, niewielką stodołą, która została przerobiona na muzeum i fajnie, że budzimy pozytywne emocje i niezależnie od tego, kto, jakie ma poglądy, co lubi, to jednak przyjeżdża do nas i budzą się tam wspomnienia, więc za to bardzo dziękujemy, za to wyróżnienie. Jakimś zbiegiem okoliczności udało nam się stworzyć te nasze media społecznościowe w taki sposób, że bardzo nas cieszy to, że coraz częściej słyszymy, że przyjechały do nas osoby z Polski, tylko i wyłącznie do nas, a przy okazji pytają, co jeszcze można zwiedzić w Zielonej Górze, więc to jest fajne, bo jesteśmy takim dodatkiem, który też reklamuje nasze miasto. Generalnie przyjeżdża do nas cały przekrój wiekowy, ale wiadomo, ktoś, kto tak powiem, liznął tamtego czasu, nawet jeszcze pamiętając, że u babci coś takiego stało, coś takiego było, to przyjeżdża, więc to są z reguły osoby powyżej 30 roku życia na pewno, aczkolwiek młodych też nie brakuje.
8: Oprócz Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, wyróżnienia zespołowe trafiły również do kabaretu K2. Tu doceniono go za błyskotliwą satyrę, dynamikę oraz wieloletnie współtworzenie zielonogórskiego zagłębia kabaretowego. Nagroda w postaci wyróżnienia trafiła także do Teatru 4 zespołu muzycznego Echa. A jeśli chodzi o wyróżnienia indywidualne, te znalazły się chociażby w rękach Elżbiety i Ireneusza Sawickich.
13: Pyta Sawicka, nauczyciel Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji w Domu Harcerza. Jestem nauczycielem w studiu piosenki Rezonans.
14: Ireneusz Sawicki też w tej samej placówce, tej samej pracowni muzycznej, studia piosenki Rezonans, nauczyciel.
13: No duże zaskoczenie, ale bardzo miłe zaskoczenie. Jesteśmy zaszczyceni, się czujemy. No właśnie tak sobie sobie podsumowywałam i myślę, że w dobrym momencie, myślę, że to jest nagroda, która jest piękną nagrodą, takim wyróżnieniem za wieloletnią pracę, może czasem niezauważalną, bo to nie zawsze słyszymy, częściej słyszymy o tych wielkich sukcesach, no, które są podawane gdzieś tam w mediach naszych wokalistów, ale ja uważam, że bardzo, bardzo ważny jest taki element, gdzie nie zawsze można tą naszą pracę pokazać i ten wkład w kulturę, w to wychowanie naszej młodzieży, bo jest dużo takich mniejszych sukcesów, o których tylko my wiemy, ale bardzo istotny dla rozwoju młodych adeptów uczestnictwa w kulturze.
8: To może korzystając z okazji zapytajmy jeszcze pana Ireneusza o to, jak to się robi, że jest się ze sobą zarówno na scenie życiowej w postaci małżeństwa, jak i scenie zawodowej. Czy bywa trudno?
14: Dogadujemy się, także nie robimy przynajmniej przy dzieciach tego problemu. Jeśli nawet jakieś mamy różne zdania, dogadujemy się chyba z jakimś tam skutkiem nawet. Myślę, że no jak mamy tą nagrodę, chociaż ja myślę, nie wiem, może dlatego, że 40 lat już pracuję w tej placówce, bo 1 września minęło akurat moje 40-lecie jako jedyny pracownik, który od początku pracował, od 86 roku. Może też dlatego, no sukcesów trochę też jest. Na dzień dzisiejszy 1150 dyplomów z samych festiwali i konkursów ogólnopolskich, o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.
13: Dzisiaj będzie,
14: no mniejszych to nie liczymy, bo będzie ich też tam z 500 przynajmniej.
8: Wyróżnienia indywidualne trafiły również do Agnieszki Czerson, Ewy Lewandowskiej, Katarzyny Grabias-Banaszewskiej, Małgorzaty Dobruckiej, Izabeli Sak i Wojciecha Klinsberga. Jeśli chodzi o te wyjątkowe kulturalne wyróżnienia, to co roku wnioski o przyznanie nagród mogą składać między innymi instytucje kultury, stowarzyszenia czy związki twórcze, a ostatecznego wyboru laureatów dokonuje kapituła powoływana przez prezydenta miasta Zielona Góra. Szczegółowe kryteria formalne oraz archiwum poprzednich edycji publikowane są na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Zielona Góra i na tym portalu też możecie zobaczyć fotorelacje z wręczania tych wyjątkowych nagród podczas tegorocznego winobrania. A ja jeszcze tylko powiem, że my do opowieści o Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku jeszcze w tej godzinie programu na pewno wrócimy.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: A teraz na naszej antenie czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Podsumuje je dla nas Grzegorz Pałka.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
15: Ma być szybciej i bezpieczniej. Rozpoczynają się działania mające na celu unowocześnić zachodnią ścianę kolejową i stworzyć z niej ważny punkt na mapie krajowej, mówi Michał Pyzik z Portu Polska.
16: Przede wszystkim zmieni się skomunikowanie i Zielonej Góry, i Gorzowa Wielkopolskiego z resztą kraju. Z inwestycji przygotowywanych dla Zielonej Góry istotnych jest modernizacja magistrali nadodrzańskiej. Ona dzisiaj ma parametry 100-120 km na godzinę. Docelowo uzyskamy parametr 140-160 w średnim terminie, a długoterminowo nawet wybrane elementy tej magistrali nadodrzańskiej chcielibyśmy zmodernizować do 200.
15: Kluczowym planem jest skrócenie podróży na linii Zielona Góra-Gorzów. Docelowo pociągiem mamy dojechać w 60 minut. Lechia Zielona Góra doczeka się nowej trybuny z budżetu obywatelskiego. To nowa, zadaszona trybuna na blisko 150 miejsc po przeciwnej stronie wojska od istniejącej. Powstanie też budynek klubowego zaplecza z tarasem. 1 października w Zielonej Górze wchodzi w życie nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Nie będzie można kupić go na wynos od 22 do 6 rano.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
15: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu 2 kolejne akty oskarżenia w śledztwie w sprawie mafii paliwowej. Ola Brodziak.
17: W proceder zaangażowane były co najmniej 3 grupy przestępcze działające w Polsce. Straty z tytułu nieopłaconego podatku VAT za paliwo oszacowano na prawie 86 milionów złotych. Wśród oskarżonych w tym śledztwie jest łącznie 10 osób. Oprócz Polaków są to obywatele Łotwy i Arabii Saudyjskiej. Skalę i stopień skomplikowania całego postępowania odzwierciedla zgromadzony materiał dowodowy, który obejmuje 250 tomów akt.
15: Śledztwo w sprawie trwa od 2014, a w prokuraturze okręgowej w Zielonej Górze od 2019 roku. Na Kinińskiego w Żarach powstanie niespełna kilometr ścieżki rowerowej i chodnika. Przebudowane zostaną też zjazdy i skrzyżowania. Mieszkańcy gminy Czerwińsk mogą zapisać się na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. 10 października między 9 a 15 będzie prowadzone stacjonarnie z wykorzystaniem zajęć teoretycznych i praktycznych.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
15: Uwaga na oszustów, apeluje lubuska policja. Mieszkanka regionu straciła 1500 zł, kiedy próbowała sprzedać przedmiot w internecie. Potencjalna klientka zadeklarowała zorganizowanie kuriera. Na e-mail przyszła wiadomość rzekomo z portalu dotycząca zamówienia wraz z linkiem. Kobieta, nic nie podejrzewając, wykonała wszystkie kroki. Po chwili otrzymała wiadomość o usiłowaniu zaciągnięcia pożyczki na kwotę blisko 40 tysięcy złotych. Do finalizacji kredytu nie doszło, tylko dzięki temu, że miała zastrzeżony PESEL. Termomodernizacja sali sportowej Promień w Żarach postępuje zgodnie z planem. Adrian Górny o szczegółach.
18: To ważna inwestycja, która nie tylko poprawi wygląd obiektu, ale przede wszystkim zwiększy jego efektywność energetyczną i komfort użytkowania. Realizowane jest m.in. docieplenie budynku, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji grzewczej czy oświetlenia oraz instalacji elektrycznej.
15: Nowa Sól przedłużyła do końca września możliwość składania wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Szczegóły znajdziemy w internecie.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: A przegląd wydarzeń tygodnia przygotował dla nas Grzegorz Pałka, a ja przypomnę, że spędzacie czas z programem Tydzień w Zielonej Górze.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Już za momencik w naszym programie opowieść o wyjątkowej pasji, która może jednoczyć zielonogórzan. W programie Tydzień w Zielonej Górze porozmawiamy o grupie rekonstrukcyjnej, która bardzo prężnie działa w naszym mieście. O tym, co daje jej uczestnikom i czy można się do takiej grupy zapisać, będziecie mogli już za momencik nieco więcej usłyszeć w naszym programie, a niebawem też na naszej antenie o wyjątkowej nagrodzie zatytułowanej Lubuski Samarytanin. Będziecie mogli nieco więcej usłyszeć.
0: Czas wolny w Zielonej Górze.
8: Dźwięki uderzających mieczy, okrzyki bojowe i zapach dymu z ogniska. I to wszystko w XXI wieku, tuż obok nas. Choć mogłoby się wydawać, że czasy wczesnego średniowiecza odeszły bezpowrotnie, w Zielonej Górze historia wciąż tętni życiem. A wszystko to za sprawą drużyny wojowników Lagom, grupy pasjonatów, którzy na co dzień zrzucają nowoczesne ubrania, by założyć ręcznie szyte pancerze i chwycić za broń. Nie jest to jednak zwykłe przebieranie się. To wymagająca, żywa archeologia. Treningi rzemiosła, dawnych sztuk walki i podróże na wielkie festiwale historyczne. Co dokładnie robi taka grupa i dlaczego jej członkowie zamiast przed telewizorem wolą spędzać weekendy w obozowiskach sprzed 1000 lat? Posłuchajcie, co o swojej niezwykłej pasji i o tym, dlaczego warto do nich dołączyć, mówią sami rekonstruktorzy z grupy Lagom.
19: Przede wszystkim można sobie wyobrazić, że są trochę szachy, ale z dużą prędkością trochę. To wcale nie... Czasami to może wyglądać jak po prostu starcie, że się bierze ktoś kawał metalu i chce po prostu przyłożyć drugiej osobie. I jest w tym trochę prawdy, ale tak naprawdę jest tutaj bardzo dużo warstwy takiej taktycznej. Każde działanie może być interpretowane jako działanie zamierzone albo działanie ukryte, które ma być przygotowaniem kolejnego działania, a na to przeciwnik może odpowiedzieć również przygotowanie swoich działań. Więc nagle się okazuje, że ktoś działa nie w pierwszej, ale w drugiej, trzeciej, czwartej, tak zwanej intencji, jak to się mówi. I to się zaczyna robić bardzo skomplikowane i to jest właśnie ten element niesamowicie ciekawy. Nie? Oczywiście bardzo fajne jest to po prostu to, że miecz uderza o miecz, żelazo, dźwięk, iskry lecą i to też jest ekscytujące, prawda? Ale to jest, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To jest właśnie moim zdaniem, to będzie brzmiało oczywiście jak ktoś, kto jest bardzo podekscytowany i chce zapraszać więcej osób, ale generalnie można zacząć w różnym wieku. W klubie, w którym trenuję, są osoby, przychodzą nastolatki, nastolatkowie, kobiety, dziewczyny, chłopaki, ale też przychodzą ludzie w różnym wieku. 40-50 lat to nie jest jakby za późno, ponieważ to jest sport, który jak ktoś chce być dynamiczny i wygrywać przez szybkość i siłę, jasne, może, ale może też ktoś być po prostu cierpliwy, opanowany i właśnie wygrywać tutaj na poziomie takim mentalnym.
20: Grupa rekonstrukcyjna zajmuje się tym, że zajmuje się historią, odtwarzaniem historii, Najczęściej właśnie są to walki, chociaż niektóre grupy odtwarzają życie codzienne, czyli na przykład rzemiosło, gotowanie i wszystko, co było z tym związane. Niektóre to łączą, bo niektórzy i walczą, i wykonują sami przedmioty, na przykład szyją swoje ubrania, robią przedmioty codziennego użytku, te garnki, robią też miecze, hełmy. Potrafimy, wiele osób potrafi sama zrobić sobie prawie wszystko lub na zasadzie, że jeden robi to, drugi to, wymieniamy się albo kupujemy od siebie. Nawet zajmujemy się też często właśnie pokazami, wyjeżdżamy po całej Europie, bo bardzo dużo jest takich imprez w różnych epokach. Poszukać grup na różnych imprezach, wpisać grupy wczesnośredniowieczne. Wiem, że na Facebooku wcześniej była strona na ten temat i był tam spis grup rekonstrukcyjnych. Można tak poszukać. Najlepiej poszukać właśnie to, co interesuje, z jakiego okresu. Niektórzy też biorą w różnych okresach, od II wojny światowej lub nawet od modernu, czyli współczesności. Na przykład Wietnam odtwarzają lub inne rzeczy, lub antyk, albo jeszcze nawet wcześniej. Także mówię, trzeba poszukać albo trafić na takich ludzi gdzieś na imprezie i do nich podejść po prostu.
8: Zielonogórscy wojownicy z grupy Lagom regularnie biorą udział w festiwalach, piknikach archeologicznych i pokazach w całym regionie, udowadniając, że historia może być fascynująca. Jeśli chcecie zobaczyć ich w akcji, dotknąć wczesnośredniowiecznego rzemiosła i pokazać dzieciom żywą lekcję historii, warto wypatrywać ich na najbliższych wydarzeniach plenerowych w naszym województwie i śledzić ich historyczne wyprawy.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: Zanim porozmawiamy o wyjątkowej nagrodzie zatytułowanej Lubuski Samarytanin, wybierzmy się do wyjątkowego miejsca na kulturalnej mapie Zielonej Góry, miejsca, które zostało w tym roku wyróżnione Nagrodą Kultury, czyli do Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku.
7: Ciekawa Zielona Góra.
8: Weekend to jest fantastyczna rzecz, jeśli się oczywiście na przykład nie lubi poniedziałku. Muzeum PRL-u bardzo prężnie działa w Zielonej Górze Zatoniu. Zostało też dostrzeżone i nagrodzone Nagrodą Kulturalną Miasta Zielona Góra. A razem z Wami i ze mną ten weekendowy czas, nie poniedziałkowy, spędza Bartosz Żak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Współtwórca Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku. To ja zacznę od takiego pytania. Faktycznie, panie Bartoszu, poniedziałki są niefajnym dniem?
1: No poniedziałek moim zdaniem ustawowo powinien być dniem wolnym od pracy, żeby odpocząć po weekendzie. Natomiast tak jak komedia, na której tytule posiłkujemy się nazwą naszym muzeum, też tak uważamy w życiu prywatnym, że po prostu nie lubimy poniedziałku.
8: No dobrze, panie Bartoszu, ale pan mówi, nie lubimy poniedziałku, weekend jest po to, żeby odpocząć po tygodniu pracy, natomiast weekend, jeśli chodzi o pana działania, to taki moment, w którym nadal pan pracuje, ale w tym miejscu, które daje panu chyba wielką radość i przyjemność, bo pan jest w Muzeum PRL-u.
1: No tak, akurat mam to szczęście, że pasja przerodziła się w pracę, albo praca w pasję, to zależy jak kto na to spojrzy. Natomiast myślę, że to pierwsze będzie bardziej trafne, ponieważ muzeum tak naprawdę nie było planowane. Powstaliśmy przypadkiem, więc ta pasja przerodziła się w pracę. To będzie trafione w punkt.
8: No okej, ale moment, jak zrodziło się przypadkiem? Gdzie to miało swój początek? Oprócz tego, że być może jest pan tak słyszał,

0: i Piękny wieczór również, bo jest to naprawdę niesamowity spektakl. Spektakl, który opiera się na oryginalnym tekście Juliusza Słowackiego, także tutaj genialna kultura i wysoka kultura na pewno będzie. Spektakl jest przecudowny, także zapraszamy wszystkich i zapraszamy naszych seniorów. Bilety w promocyjnej cenie już do nabycia w kasie Lubuskiego Teatru, także serdecznie zapraszamy. 3 października o godzinie 12, czyli w niedzielę tradycyjnie, zapraszamy naszych najmłodszych widzów i tutaj tego dnia zapraszamy do Teatru Lalek na spektakl pod tytułem Wiatr, wiatr. Przepiękny spektakl, sensoryczny, bez jednego słowa, w którym jest tylko ruch i dzieci mogą brać udział w tym spektaklu. Dzieciaczki poznają i odkrywają, co to jest wiatr, jak to wszystko wygląda, jak działają niektóre przedmioty. Pierwsza część tego spektaklu jest związana z tym, że aktorzy pokazują bez jednego słowa, jak to wszystko działa, gdzie ten wiatr jest, jakie ma odgłosy, jak to wpływa na dzieci, a w drugiej części spektaklu dzieci mogą dotknąć wszystkiego, spróbować, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa i jak to wszystko idzie. Także niesamowity spektakl. Jest to spektakl dla naszych najnajów, czyli od 1,5 roku już spokojnie dzieciaczki takie malutkie mogą przyjść i serdecznie zapraszamy.
1: Jeśli chodzi o premiery Lubuskiego Teatru, to zajrzałam sobie na wasz repertuar i widzę, że tam też już są pewne przymiarki i dziać się będzie. Czy my coś więcej słuchaczom Radia Złote Przeboje w tym temacie możemy zdradzić, czy póki co jeszcze robimy tajemnicę?
0: Póki co robimy malutką tajemnicę, bo już plany jakieś mamy, natomiast za chwilkę już te plany wszystkie będą możliwe do opublikowania. Jeszcze czekamy na jeden sygnał i jeśli się uda, to w październiku zaprosimy wszystkich na pierwszą premierę, a jak się uda, to kolejna premiera już w grudniu.
1: Pani Magdaleno, wspomniała Pani, że bilety na 2 października na Balladynę są w promocyjnej cenie. Zastanawiam się, czy tutaj nasi zielonogórscy seniorzy mają mieć ze sobą legitymację emeryta, rencisty, dowód osobisty, czy wystarczy tak zwany symboliczny siwy włos na skroni?
0: Musimy mieć jednak ten dokument, na podstawie którego ta weryfikacja nastąpi, z tego względu, że nasi seniorzy wyglądają tak dobrze, że często nie możemy tego zidentyfikować, czy to rzeczywiście senior, czy to jakiś 16-latek, więc zapraszamy z dokumentem. Ten siwy włos też czasami na pewno się przyda i jak zobaczymy, to też przymkniemy czasami oko, ale jednak tak, no musimy mieć ten dokument potwierdzający, że tym seniorem jesteśmy i te uprawnienia do tańszego biletu nam się należą.
1: Ta Balladyna w interpretacji Lubuskiego Teatru, jak sama pani wspomniała, to fantastyczne widowisko muzyczne, czyli jeśli chodzi o to słowo śpiewane, też damy się mu otulić. A seniorzy, to wiadomo, przyjdą, bo są zaproszeni w związku z dniami seniora, które za momencik ruszają w Zielonej Górze. A czy młodzież szkolna też często i gęsto Balladynę na deskach teatru ogląda, żeby nie musieć jej w podstawówce czytać? Widzicie, że jest taka tendencja, że wycieczki szkolne faktycznie do drzwi teatru pukają?
0: Tak, mam bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o młodzież i szkoły, które przychodzą do południa na tak zwane spektakle dla młodzieży i przed tymi spektaklami, które mamy zaplanowane właśnie tutaj na 2, gramy cały blok spektakli Balladyny dla naszych młodych widzów i tutaj mamy już komplety, dopisaliśmy nawet tytuły, bo bardzo dobrze nam się te spektakle sprzedają i widzimy, bo mamy już doświadczenie z zeszłego sezonu, jak młodzież świetnie reaguje na tym spektaklu, jak pięknie wchodzi w ten spektakl, ogląda i później go też przeżywa, bo mamy też takie sygnały od nauczycieli, którzy dzwonią do nas i są po prostu zachwyceni tą produkcją i mówią, że młodzież po prostu wychodziła niesamowicie przejęta, bo jest to spektakl, który bardzo wpływa na człowieka, także to nie jest spektakl, z którego się wyjdzie i idę dalej, tylko jest to spektakl, o którym na pewno przynajmniej 80% osób, które będą na tej widowni, pomyśli.
1: A ja obiecuję, że my jeszcze do opowieści o tym wyjątkowym spektaklu granym w Lubuskim Teatrze jeszcze w tej godzinie programu wrócimy i ponownie usłyszymy się z panią Magdaleną Pawlak, kierowniczką działu impresariatu. Natomiast jeśli

0: Mamy w głowie pytanie, co jest grane w Zielonej Górze, to sprawdźmy, na co warto wybrać się w ten weekend do kina. Jeśli kochacie Avengersów, to koniec gry w rozszerzonej wersji, już do zobaczenia na dużym ekranie, ale tutaj no, trzeba mieć zdrowie, bo film krótki nie jest. Natomiast jeśli bardzo lubicie Brada Pitta i chcielibyście zobaczyć go w zupełnie innej odsłonie na dużym ekranie, to polecam waszej uwadze film zatytułowany W sercu dziczy. Dość częste i gęste seanse, jeśli chodzi o duży ekran w Zielonej Górze. Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego też jeszcze w ten weekend jest grany, ale seanse niezbyt częste, a to oznacza, że ten film już niebawem żegnać się będzie z 10. muzą w Zielonej Górze. Gdybyście zatem mieli ochotę go zobaczyć, to jest chyba tak zwany ostatni dzwonek. A jeśli o dzwonkach mowa, no to 100 dni Misja Zeus, film o młodzieży szkolnej, którą znacie z filmu 100 dni do matury, też do zobaczenia na dużym ekranie.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: W programie Tydzień w Zielonej Górze wracamy już do opowieści o wyjątkowym spektaklu, który do zobaczenia na deskach Lubuskiego Teatru. To znakomite muzyczno-taneczne widowisko. Spektakl oparty na oryginalnym tekście Juliusza Słowackiego w reżyserii Roberta Czochowskiego z absolutnie wspaniałą muzyką Daniela Grupy oraz zjawiskową scenografią i kostiumami autorstwa Adama Łódzkiego. O czym mowa? Oczywiście o Balladynie.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: A na antenie razem z wami i ze mną ten weekendowy czas spędza kierowniczka działu impresariatu Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, pani Magdalena Pawlak. Rozmawiamy o wyjątkowości spektaklu Balladyna. Powiedziała pani, że to jest spektakl, który absolutnie zmusza nas do myślenia.
2: Spektakl jest bardzo wciągający i jeden raz, jak się nawet obejrzy ten spektakl, to nie wystarczy. Tam tak dużo się dzieje na tej scenie, ten spektakl jest tak absorbujący i tak dużo jest ruchu, muzyki, tańca, śpiewu i wszystkiego. I człowiek się jest bardzo przejęty, oglądając ten spektakl, że jeden raz to mało. Ja byłam już kilka razy i za każdym razem widzę coś innego. Za każdym razem jestem zachwycona inną sceną, z tego względu, że jak się człowiek skupi na jednej, nie widzi drugiej. A bardzo dużo scen dzieje się jednocześnie. I to wszystko jest tak ponakładane, że naprawdę obejrzenie tego jeden raz...
0: To za mało.
2: Tak, jest to mało i zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć go drugi, trzeci i dziesiąty, bo mamy taką osobę, która przychodzi, to młody człowiek i już oglądał chyba z 6 razy i za każdym razem, jak wstawiamy, teraz tak samo też dzwonił i też chce przyjść. To jest piękne, że młodzi ludzie też oglądają klasykę i chcą przyjść do tego teatru, bo to jest bardzo istotne. Bardzo istotne wykształcenie teatralne i kontakt młodego człowieka z teatrem po prostu wpływa na jego osobowość, na jego percepcję, na jego całe zachowanie. Także tutaj pokłon w stosunku do nauczycieli, którzy chcą przychodzić z młodzieżą i przychodzą tutaj do nas. I ta młodzież uczestniczy w tych spektaklach.
0: Pani Magdalena, my na temat kolejnego takiego spektaklu, który ociera się bardzo mocno o klasykę teatralną, zatytułowanego Gusła. Mam nadzieję, jeszcze będziemy rozmawiać w okolicach momentu, kiedy Gusła będą dość intensywnie grane na deskach Lubuskiego Teatru, a są to okolice Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych, bo nawiązują one do Dziadów Adama Mickiewicza. Czy tutaj też widzicie, że oprócz tych wycieczek szkolnych jednak są osoby już w wieku dojrzałym, które trochę inaczej patrzą na te dziady, nie jak na tę literaturę, z którą trzeba się było kolegować i spotykać podczas lekcji języka polskiego, ale tych takich świadomych dorosłych, którzy chcą tych mickiewiczowskich dziadów doświadczyć.
2: Tak, oczywiście. My ten spektakl zaczęliśmy grać jako spektakl w ramach przestrzeni sztuki. Na początku z tym spektaklem jeździliśmy i organizowaliśmy tak zwane spektakle plenerowe. I to się wszystko działo w plenerze, w różnych okolicznościach, na łąkach, w domach kultury, gdzieś w różnych takich przedziwnych miejscach. Nad jeziorem graliśmy też ten spektakl i to się bardzo ładnie wpisywało w całą koncepcję przestrzeni sztuki. I później zaadoptowaliśmy ten spektakl na spektakl grany w teatrze, czyli na scenie. I jest to naprawdę wartość dodana, bo jest to przepiękny spektakl, który porusza, wzrusza, i po prostu trzeba go zobaczyć, bo to, co się tam dzieje na tej scenie, to jest po prostu jakaś magia. I ciężko nawet to powiedzieć słowami, po prostu to trzeba zobaczyć i jak ktoś ma możliwość przyjechać do Lubuskiego Teatru, zobaczyć ten spektakl, to serdecznie zapraszamy. Uczestniczyliśmy z tym spektaklem w wielu konkursach, festiwalach i wszędzie zdobywamy naprawdę bardzo wysokie noty, więc warto zobaczyć. Spektakl jest przejmujący, zrobiony jest naprawdę genialnie. Stroje Adama Łódzkiego robią fenomenalną robotę przy tym spektaklu. No i sama koncepcja jest po prostu naprawdę świetna. Tutaj pan reżyser Grzegorz Bral, no naprawdę rewelacyjny spektakl.
0: A ja jeszcze chciałabym tylko dodać i poinformować wszystkich słuchaczy Radia Złote Przyboje w Zielonej Górze, żeby zobaczyć Gusła tej jesieni, to trzeba mieć refleks, bo ja zajrzałam na stronie internetowej teatru, no i tych miejsc jest już naprawdę niewiele.
2: Tak, uciekają. Gramy ten spektakl pod koniec października. Jest jeden spektakl właśnie dla widzów dorosłych. Reszta spektakli jest planowana dla młodzieży i tak jak mówiłam wcześniej, przy Balladynie, tak samo tutaj, bilety po prostu rozchodzą nam się jak świeże bułeczki. Dopisaliśmy już chyba 2 czy 3 spektakle, bo jest takie duże zainteresowanie, a jeśli jest możliwość, to my oczywiście robimy ukłon w stosunku do naszych młodych widzów i nauczycieli. Także jeśli ktoś ma ochotę, serdecznie zapraszamy. Jeszcze jakieś bilety są i można te bilety zakupić i wtedy no, wziąć udział w tym pięknym rytuale, bo to jest naprawdę niesamowite przeżycie.
0: Ale warto też być chyba w kontakcie z biurem obsługi widza, bo czasem zdarza się tak, że tej jesieni ktoś złapie katar i być może zrezygnuje ze swojego biletu, prawda?
2: Tak, oczywiście, zdarza się tak, więc czasami jak nawet gdzieś tam zabraknie tych biletów, bardzo prosimy o kontakt z impresariatem. Telefon można znaleźć na stronie internetowej. Zawsze służymy pomocą i zawsze staramy się pomóc tak, żeby widz mógł przyjść i zobaczyć spektakl.
0: A do tego byście Teatr Lubuski w Zielonej Górze odwiedzali? Zachęcała Was dzisiaj na naszej antenie Magdalena Pawlak, kierowniczka działu impresariatu. Ja bardzo uprzejmie za to nasze radiowe spotkanie dziękuję.
2: Ja również, było mi bardzo miło i życzę miłego dnia.
0: I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
0: Ta godzina naszego spotkania z programem Tydzień w Zielonej Górze rozpoczęliśmy od wędrówki po okolicznych lasach w poszukiwaniu tego wszystkiego, co dobre. Podpowiedziałam Wam też, co warto mieć w swoim telefonie na wypadek zgubienia się. Jest taka aplikacja, która pomaga nam odnaleźć się w każdym zielonogórskim lesie. A teraz porozmawiamy o tym, co odnaleźć można na zielonogórskich ulicach.
1: Zwiedzaj z nami Zieloną Górę.
0: Chodząc po ulicach w Zielonej Górze, a szczególnie w takich miejscach, w których pojawiają się turyści, bardzo często natknąć można się, a właściwie czasami i potknąć się o zielonogórskie bachusiki. O tym, skąd się wzięły w naszym mieście, opowie na naszej antenie Hubert Małyszczyk, kierownik wizyt Zielona Góra.
3: Bachusiki to rzeczywiście jest taka wielka atrakcja miasta, która naturalnie rozbudowuje się z roku na rok. Już na tej turystycznej mapie miasta od kilkunastu lat te figurki rozrastają się, że tak powiem. To jest taka ciekawa inicjatywa, bo ona nawiązuje do kilkusetletniej tradycji winiarskiej miasta. Związana jest z bogiem wina Bachusem. No i niejako te bachusiki to jest taka rodzina Bachusa, która rozsiana jest po całym mieście i w różnych zakątkach miasta się znajdują te figurki. Duży sukces rzeczywiście tego pomysłu. Tak, to rzeczywiście jest tak, że w wielu miejscach w Polsce czy na świecie różne przestrzenie miejskie się jakieś figury pojawiają, jakieś pomniki, jakieś różne małe formy artystyczne. No w Zielonej Górze postawiono na bachusiki ze względu na tą naturalność, że to jest powiązane rzeczywiście z tą historią regionu i oczywiście doskonale one pasują tutaj do tej naszej przestrzeni. Na pewno sprzyja temu, że te bachusiki cały czas się rozrastają, to, że jest w Zielonej Górze jeden z najdłuższych deptaków w Polsce, więc jakby jest gdzie te bachusiki rozmieszczać, ale one nie znajdują się tylko w całym centrum miasta, znajdują się też na obrzeżach, w różnych miejscach. a to dlatego, że bachusiki są fundowane przez różne firmy czy mieszkańców Zielonej Góry, więc no, jak sobie kto zażyczy, no to tam może gdzie sobie postawić taką figurkę, więc no, jest to tutaj pewna dowolność. No ale oczywiście największa ilość jest wzdłuż tego ciągu spacerowego.
0: Musi być fundator danej figurki, no to już wiemy, ale jak to właściwie jest, że ten bachusik pojawia się konkretnie w tym danym miejscu?
3: Pierwsze kilka figurek było postawione przez miasto, tak, czyli fundowane przez miasto. One miały taki bardzo ogólny charakter, ale później powstawały różne grupy społeczne, stowarzyszenia, firmy, stawiały swoje figurki. Tak oto powstawały różne figurki związane no, z firmą transportową, ze strażakami, z ogrodnikami, z zegarmistrzem i tak dalej, i tak dalej. No więc to też jest taka bardzo fajna, delikatna forma promocji firm, które są w Zielonej Górze i oni też mają tą satysfakcję, że mogą gdzieś tam wzbogacić miasto, przy okazji się troszeczkę reklamując oczywiście. No i jeżeli jest taka wola, to w uproszczony sposób są zgody wydawane na postawienie takiej figurki. Rzeźbiarze muszą oczywiście przygotować taką figurkę. One muszą być w takim stylu nawiązującym rzeczywiście do bachusa, czyli takim troszeczkę rubasznym, troszeczkę ten bachus zawsze powinien być trochę taki pełny, chociaż są różne te formy, zależą się od rzeźbiarza, ale no, te elementy winiarskie powinny gdzieś tam towarzyszyć tym figurkom. No i oczywiście są detale związane z daną firmą, tak? więc to też urozmaicenie oczywiście, no, nie wszystkie są takie same, tylko każdy ma jakiś swój charakterystyczny element.
0: No to ja tak zapytam teraz przewrotnie, bo takie pytanie, myślę, dość często się pojawia. Co było pierwsze? I nie myślę tutaj o jajku i kurze. Zapytam, bachus czy Zielona Góra?
3: Jest taka legenda, że to właśnie tutaj najpierw pojawiły się winnice, a później powstała Zielona Góra. Więc ten bachus niejako, myślę, możemy go traktować tak troszeczkę przenośnie jako takiego założyciela, patrona tego miasta. Oczywiście te najdawniejsze dzieje nie są aż tak do końca opisane, ale rzeczywiście to winiarstwo towarzyszyło założeniu miasta od samego początku, więc możemy powiedzieć, że ta Zielona Góra z winorośli rzeczywiście wyrosła.
0: Teraz bardzo popularne są feminatywy, prawda? Ja jestem redaktorką, zatem muszę zapytać też o bachantki.
3: A tak, rzeczywiście, jest też żeńska reprezentacja, ona jest nieliczna, aczkolwiek coraz częściej pojawiają się te figurki z kobiece, bachantek, tak? No bo to tak byśmy mogli sobie określić te małe figurki, które są właśnie tej płci żeńskiej. No i rzeczywiście one urozmaicają tą przestrzeń i też oczywiście kobiety bardziej utożsamiają się z tymi bachusikami, które są płci żeńskiej, tak? Czyli z tymi małymi bachantkami, byśmy powiedzieli.
0: Ja mam takie w ogóle wrażenie, że te bachusiki są od zawsze w naszym mieście, ale czy my konkretnie możemy powiedzieć, kiedy pierwsze bachusiki pojawiły się na zielonogórskich ulicach?
3: No to jest tak, jak wspominałem, kilkanaście lat. 2010 rok bodajże pierwsza figurka powstała w przestrzeni miejskiej. My od samego początku wydajemy też mapy, które pozwalają zwiedzać miasto wraz z bachusikami. I co roku tak naprawdę wydawaliśmy jakąś mapę, także już mamy kilkanaście wydań tej mapy. I przez te kilkanaście lat rzeczywiście też obserwujemy, jak bardzo wzrosło zainteresowanie tym szlakiem bachusikowym. W międzyczasie stworzyliśmy również aplikację. W aplikacji mamy taką grę bachusikową, że można sobie odznaczać też te figurki, które już zobaczyliśmy. I to żyje oczywiście swoim życiem. Ludzie bardzo są zainteresowani tymi figurkami. No, mało kto przejdzie deptakiem i nie zastanowi się, co to jest za figurka, która gdzieś tam tu się pojawiła, tu po lewej, to po prawej stronie.
0: Wiadomo, że można sobie chodzić po zielonogórskich ulicach i tak jak mówiłam na samym początku, potykać się prawie że o bachusiki. Na przykład na Winnym Wzgórzu to właściwie mam wrażenie, one jak grzyby po deszczu rosną. Ale gdybyśmy chcieli w jakiś taki uporządkowany sposób podążać tym bachusikowym szlakiem, to skąd mapę wziąć możemy? Bachusikową oczywiście.
3: Tak jak mówię, jest aplikacja Wizyt Zielona Góra, bezpłatna aplikacja naszej instytucji i tam można w najprostszy sposób znaleźć taki szlak bachusikowy. I w naszych informacjach turystycznych w ratuszu czy w palmiarni można taką mapę bachusikową zakupić z kolei, tą drukowaną. Tak? Czyli jest forma bezpłatna i drukowana, co kto woli. Są fani jednej i drugiej wersji.
0: A o bachusikach i bachusikowym szlaku w naszym mieście opowiadał na naszej antenie Hubert Małyszczyk z Wizyt Zielona Góra. Nie wiem, czy wy macie swoją ulubioną bachankę albo bachusika. Ja zawsze jesienią czule spoglądam na zdrowitkę i życzę sobie dużo zdrowia. Wam również oczywiście.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: Już za moment w naszej audycji sporo będzie o precyzji, ale też o dużych zmianach w Zielonej Górze. Najpierw wzbijemy się w powietrze, a konkretnie polecimy na zawody w lataniu precyzyjnym. Sprawdzimy, na czym polega ta wymagająca dyscyplina, ile pracy trzeba włożyć w przygotowania i co właściwie czuje pilot, kiedy dowiaduje się, że właśnie został mistrzem Polski. A później przeniesiemy się w jedno z miejsc w centrum Zielonej Góry, które wkrótce może zmienić się nie do poznania. Teren przy gazowni czeka duża inwestycja, która ma nie tylko całkowicie odmienić ten fragment miasta, no ale przede wszystkim pomóc w walce ze skutkami gwałtownych ulew. Co powstanie pod ziemią, co pojawi się na powierzchni i czy dzięki tej inwestycji pontony i kajaki w centrum miasta rzeczywiście przejdą do historii? Więcej na ten temat już za chwilę. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w tej części programu. Koniecznie zostańcie ze mną. Zapraszam.
1: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
0: Tu nie wystarczy po prostu umieć latać. Trzeba perfekcyjnie znać trasę, pilnować czasu, kierunku i każdego szczegółu. Latanie precyzyjne to jedna z najbardziej wymagających konkurencji lotnictwa sportowego. Na czym właściwie polega? Tłumaczy Borys Ziobrowski z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
4: To jest bardzo dobre pytanie, bo zawsze jak mi je ktoś zadaje, to odpowiadam, że to jest to takie bieg przełajowy w lesie z mapą, tylko że w samolocie. Musimy być o określonym czasie, w określonym miejscu. Bufor jest tylko i wyłącznie plus minus 2 sekundy, co jest bardzo mało. Dodatkowo jeszcze musimy znaleźć zdjęcia oraz znaki wyłożone w terenie.
0: Nawigacja, dokładność, koncentracja i doskonałe panowanie nad samolotem. Właśnie te umiejętności decydują o wyniku. Co ważne, część z nich piloci zdobywają już podczas podstawowego szkolenia. Później potrzebne są godziny treningów i doskonalenia każdego elementu. I właśnie w tej wymagającej konkurencji znakomicie poradził sobie Bartosz Juszczak z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Zielonogórzanin został mistrzem Polski juniorów w lataniu precyzyjnym podczas 54. samolotowych mistrzostw Polski juniorów w Toruniu. Mistrzowski tytuł to jedno, ale emocje, które towarzyszą zwycięstwu, zostają z zawodnikiem na długo. Jak pan Bartosz wspomina moment, w którym dowiedział się, że został mistrzem Polski?
5: Było to dla mnie niespodziewane. Czekałem właściwie z werdyktem sędziów do samego końca. Na pewno jest to zaskoczenie, na pewno jest to przyjemne. Pamiętam, że do końca tego dnia, gdy ogłoszono wyniki, uśmiech mi nie znikał z twarzy. Na pewno jest to coś, co przypomina, dlaczego się to robi, dlaczego się trenuje, dlaczego się lata.
0: Za takim sukcesem stoją nie tylko emocje, ale przede wszystkim ciężka praca i przygotowania. W lataniu precyzyjnym nie ma miejsca na przypadek. Trzeba ćwiczyć nawigację, analizować trasy, doskonalić technikę pilotażu i przygotować się również mentalnie. Jak wyglądają przygotowania młodego pilota do zawodów tej rangi? O tym opowiada Bartosz Juszczak.
5: Myślę, że każdy pilot, który chce aspirować do latania sportowego, powinien przede wszystkim odważyć się spróbować. Nie jest to wcale tak wymagające z początku, jakby się wydawało. Przede wszystkim tych podstawowych umiejętności, które wymagane są na zawodach, każdy pilot uczy się już na etapie kursu. Jest to tak naprawdę taka esencja lotnictwa, którą trzeba wyszlifować i zejść w nawigacji z tej dokładności co do minuty uczonej na kursie, trzeba zejść do dokładności co do sekundy.
0: Powody do satysfakcji ma także Borys Ziobrowski, który w Toruniu po raz pierwszy wystartował w kategorii seniorskiej i zajął 10. miejsce. To bardzo dobry wynik na początku seniorskiej rywalizacji.
4: Jako mój debiutancki sezon w seniorach, myślę, że zadowolony. No na pewno wynik lepszy był osiągalny, jednak przez jakieś tam pojedyncze błędy, no ta 10. lokata mi się koniec końców trafiła. Niemniej, jak na pierwszy sezon seniorski, uważam, że jest to dobry wynik. Być może uda się w przyszłym sezonie występować w kadrze narodowej.
0: Sukcesy naszych lotników pokazują, że Aeroklub Ziemi Lubuskiej ma mocną reprezentację i skutecznie rozwija talenty pilotów. A latanie precyzyjne? To przede wszystkim sport, w którym każdy punkt ma znaczenie. Każdy szczegół może zdecydować o wyniku. A droga do mistrzostwa zaczyna się tak naprawdę od nauki podstaw. No i wielu godzin spędzonych pod skrzydłami. Gratulujemy serdecznie panu Bartoszowi mistrzowskiego tytułu, panu Borysowi świetnego debiutu wśród seniorów, no i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy reprezentantów Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. A kolejne 55. samolotowe Mistrzostwa Polski w lataniu precyzyjnym odbędą się w letnie wakacje w 2027 roku.
1: Nasza Zielona Góra.
0: Zostawiamy lubuskie niebo, schodzimy na ziemię, a dokładniej wybieramy się do centrum Zielonej Góry, bo tu czekają nas duże zmiany. Teren przy gazowni objęła duża inwestycja. Ma nie tylko zmienić wygląd tego miejsca, no ale przede wszystkim pomóc w rozwiązaniu problemu podtopień podczas gwałtownych ulew. To przedsięwzięcie, które połączy rozwiązania związane z retencją wody z nowym zagospodarowaniem przestrzeni. Co dokładnie zmieni się przy gazowni, jak będzie działać cały system, no i kiedy będziemy mogli wreszcie zobaczyć efekt końcowy? O tym już teraz do posłuchania w naszym programie.
1: Czekamy na to od lat.
0: Zdjęcia mieszkańców naszego miasta w pontonach i kajakach na ulicach w centrum Zielonej Góry być może wkrótce będą już tylko wspomnieniem. Po gwałtownych ulewach woda potrafi szybko pojawiać się na ulicach Starówki i Śródmieścia. Teraz miasto chce ten problem ograniczyć, a jednym z najważniejszych elementów będzie inwestycja przy dawnej gazowni. Teren przy ulicy przy gazowni ma zmienić się nie do poznania. Pod ziemią powstanie 7 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 1700 metrów sześciennych, a na powierzchni będzie nowy parking, zieleń i ogrody deszczowe. O tym, co dokładnie powstanie w tym miejscu i dlaczego inwestycja jest ważna dla Centrum Zielonej Góry, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
6: Kilka etapów to zadanie obejmuje, przede wszystkim budowę, zakopanie 7 dużych zbiorników retencyjnych, które przetrzymają wody opadowe, ochronią miasto przed nawałnicami, przed podtapianiem kamienic i ulic. Będą nowe nawierzchnie parkingowe, rozszczelnione, będą ogrody deszczowe, nowe nasadzenia, drzewostan, poprawa i wypełnienie tego skweru nowymi nasadzeniami oraz budowa monitoringu miejskiego oraz nowego oświetlenia, czyli duże zadanie kompleksowe o wartości ponad 11 400 000 zł. To jest szerszy projekt dla miasta Zielonej Góry o wartości 80 milionów, czyli przebudowa całej Starówki, przebudowa starej gazowni oraz rewitalizacja 4 parków miejskich. Doświadczenia, historia tego miejsca, nawet często komiczne, jak ludzie tu na pontonach pływali, chcemy z tym skończyć. Dlatego pozyskałem pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i bardzo odważny, horyzontalny, przełomowy projekt, jeśli chodzi o wody opadowe, o nawałnice, które często występują. Tak, te zbiorniki przechwycą wody opadowe i w sposób uspokojony odprowadzą je do kanalizacji. Chcemy unikać tego podnoszenia studzienek, tych gejzerów, które wcześniej były. To jest bardzo odpowiedzialny, bardzo inżynierski projekt dla miasta Zielonej Góry. Żadnych wycinek tutaj nie będzie. Przede wszystkim będzie upiększenie tego miejsca zielonego, nowe chodniki, mała architektura, zgodnie z wnioskami ogrodnika miasta, nowe nasadzenia, które dodatkowo jeszcze zacienią i upiększą to miejsce.
0: Sercem całego przedsięwzięcia będą jednak zbiorniki. Podczas intensywnego deszczu mają przejąć nadmiar wody, a później pozwolić jej na kontrolowane odprowadzanie do kanalizacji deszczowej. Chodzi o to, by podczas nawalnych opadów kanalizacja nie była przeciążona. Jak dokładnie będzie działał ten system, wytłumaczy to nam Marcin Wawrzyński, prokurent zielonogórskich wodociągów i kanalizacji.
7: One będą zbierały wodę opadową tutaj z tego terenu, jak również z terenu przy Filharmonii, z całej zlewni. Jak się napełnią, to wówczas zostaną przez inteligentny system przepompowywane przepompownią do kanalizacji miejskiej. One mają za zadanie zretencjonować wodę, czyli po prostu przytrzymać ją aż do momentu, gdy się zbiorniki napełnią, wówczas, gdy nie będzie już deszczu, przepompować ją dalej do kanalizacji stopniowo. W tej chwili jest tak to wygląda, że no, zbiera się woda i w części ulicy po prostu stoi jej około pół metra. Mieszkańcy nie mogą ani przejść, samochody mają utrudniony przejazd. Myślę, że ten problem zostanie rozwiązany właśnie przez budowę tych zbiorników.
0: Ale inwestycja to nie tylko to, co znajdzie się pod ziemią. W miejscu obecnego parkingu powstanie 106 miejsc postojowych, w tym stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami. Częściowo przypuszczalna nawierzchnia ma ułatwiać wsiąkanie wody. Pojawią się też nowe drzewa, nasadzenia i ogrody deszczowe. Teren zyska również nowe oświetlenie, monitoring, ławki i elementy małej architektury. Całość inwestycji kosztować ma ponad 11 milionów złotych, a wykonawcą prac jest Budimex. Prace będą prowadzone etapami, żeby możliwie ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Jak będzie wyglądała organizacja prac i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym opowie Łukasz Kuziela, dyrektor kontraktu z firmy Budimex.
8: Prace będą etapowane i na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby ludzie mogli korzystać z tych przyległych terenów w sposób nieutrudniony. Począwszy od kluczowej części tej inwestycji, czyli wykonanie zbiorników retencyjnych na wody deszczowe, co pozwoli zagospodarować ten nadmiar wody w tym miejscu. Następnie rewitalizacja nawierzchni, parkingów, mała infrastruktura i zagospodarowanie zieleni.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, przebudowany teren przy gazowni powinien być gotowy pod koniec 2027 roku. Zamiast miejsca, które podczas ulewy kojarzyło się z wodą zalegającą na ulicach i parkingu, ma powstać nowoczesna przestrzeń, która jednocześnie będzie pełnić ważną funkcję w systemie gospodarowania wodami opadowymi. I to właśnie jest najważniejsza część tej inwestycji. Woda, której podczas ulewy jest za dużo, ma najpierw zostać zatrzymana, a dopiero później bezpiecznie odprowadzona. A przy okazji teren przy gazowni zyska więcej zieleni i zupełnie nowe oblicze. Inwestycja jest częścią większego programu gospodarowania wodami opadowymi w Zielonej Górze, na który miasto pozyskało łącznie prawie 80 milionów złotych dofinansowania.
1: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
0: Są takie sprawy, których nie da się załatwić jednym kliknięciem. Są też pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź w internecie. I właśnie wtedy przydaje się człowiek po drugiej stronie biurka. W Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 9B działa sala obsługi klientów lubuskiego oddziału NFZ. To miejsce dla tych, którzy zamiast formularza, infolinii czy też ekranu komputera potrzebują po prostu przyjść i porozmawiać z pracownikiem. Można tu między innymi zweryfikować ubezpieczenie zdrowotne, uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, czy otrzymać informacje dotyczące leczenia i spraw związanych z działalnością NFZ. Pracownicy pomagają też w sprawach związanych z internetowym kontem pacjenta i profilem zaufanym. Ale za tymi urzędowymi nazwami kryją się przecież bardzo zwyczajne ludzkie sytuacje. Ktoś nie wie, gdzie skierować wniosek, ktoś inny nie jest pewien, czy ma prawo do konkretnego świadczenia, a jeszcze ktoś po prostu nie potrafi odnaleźć się w świecie elektronicznych usług. I wtedy można przyjść, pobrać numerek, poczekać na swoją kolej, usiąść naprzeciwko człowieka, który wysłucha pytania i spróbuje wskazać rozwiązanie. Bo choć coraz więcej spraw załatwiamy przez internet, to czasem najważniejszą usługą nadal pozostaje zwykła rozmowa twarzą w twarz.
9: Tak, to jest dość istotne. Dzisiaj idziemy w cyfrowe usługi. Wiemy, że to jest ważne, bo świat się zmienia i my tak samo się zmieniamy, tak? Bo mamy internetowe konto pacjenta, IKP i to jest bardzo istotne. Ale wiemy, musimy pamiętać o osobach starszych, tych nawet bym powiedział wykluczonych cyfrowo, których no, nie mają dostępu do tego. I tutaj sala obsługi klienta jest bardzo istotna, bo oni tu mogą przyjść i bezpośrednio z pracownikiem załatwić swoją sprawę.
0: Mówił Edward Jakubowski, dyrektor lubuskiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. A w jakich sprawach mieszkańcy Zielonej Góry przychodzą najczęściej osobiście do lubuskiego oddziału NFZ?
9: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jest taki chyba najważniejszy składnik, których osoby przychodzą, bo 62% osób to jest właśnie, stara się i chce wyrobić tą kartę, albo ją zgubił, albo straciła ważność i tutaj ta karta na wyjazd jest bardzo istotna, jeśli poruszamy się w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej. Później takim właśnie drugim to są sprawy takie już mniej ważne, bym powiedział, ale też ważne, bym powiedział tutaj z naszego punktu widzenia, no bo to są sanatoria, wiemy, że dużo osób chce wyjechać do sanatoriów podleczyć się, ale też i inne elementy, czyli niektórzy chcą uzyskać pomocy właśnie w uzyskaniu, czy mają darmowe dane świadczenie, czy nie, czy muszą za to zapłacić, jak to wygląda, ale też no, składają mi też skargi, tak, na świadczeniodawcę.
0: Och, oby tych ostatnich było jak najmniej, bo to będzie świadczyło o wysokiej jakości usług. Załatwianie spraw związanych ze zdrowiem wcale nie musi oznaczać utraty zdrowia przez samotne przedzieranie się przez formularze, strony internetowe czy urzędowe procedury. W sali obsługi klienta zielonogórskiego NFZ można po prostu przyjść i porozmawiać z człowiekiem. Jeśli więc mamy pytanie, wątpliwość albo nie wiemy od czego zacząć, warto przyjść, zapytać i poprosić o pomoc. Bo czasem kilka minut rozmowy może naprawdę oszczędzić dużo czasu, nerwów i niepewności.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Twoje radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Co?

Twoje radio Złote Przeboje.